Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: A punktualnie o godzinie 6 w Radiu Sochaczew zapraszam Was oczywiście na wiadomości.
1: Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagowaliśmy zwykle na upał, który zalał wczoraj całą Polskę. Prawie 40 stopni na termometrach. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym, a także odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
1: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody, wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dzisiaj też temperatura będzie trudna do zniesienia. 38 stopni, tyle będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Ulga powinna przyjść jutro, wtedy temperatura spadnie mniej więcej o 10 stopni. Fala upałów nie tylko w Polsce. Na Słowacji przyniosła wczoraj nowy absolutny rekord temperatury. Wynosi 41,4. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamenicy pod Chronem. W Czechach na południu Moraw też regionalny rekord 41 stopni. Tragedia nad wodą. 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
4: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
1: A konkretnie jeden z chłopców miał się utopić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
5: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
1: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją. Tak stwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie. Na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, który ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1. To pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Dzisiaj w tych samych rozgrywkach Lech zagra z Klaksvík z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. W lidze konferencji natomiast Raków podejmie szwedzkie Hammarby, a GKS na Węgrzech zagra z izraelskim Hapoelem. Rewanże za tydzień.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No cóż, 21 stopni w Sochaczewie, ale pokropiło po drodze. Nie wiem, czy w Sochaczewie padało, ale patrzę, że nawierzchnia mokra, więc chyba trochę padało też. No i taki mamy klimat właśnie, że człowiek sobie urlop planuje, a tu deszcz, plum i z okularów przeciwsłonecznych robi nam się parasol potrzebny. Dobra jakość powietrza, wiatr do 15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 29 stopni, nawet 30, ale z chmurami. Szansa na opady także po południu i kolejna noc tych cieplejszych, gorących z temperaturami powyżej 20 stopni. Jutro 26 stopni, czyli odczuwalnie chłodniej. Jeszcze chłodniej będzie w sobotę, ale to nadal ciepłe dni. Natomiast 26 stopni w niedzielę i 30 w poniedziałek, czyli gorący, ciepły początek także i przyszłego tygodnia.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzę sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry, lato!
0: No to ruszamy z grubej rury, moi drodzy. I'm so excited. W radiu Sochaczew specjalnie dla was Pointer Sisters. 5 po 6, czwartek, ale taki jakby piątek. Radosny to dzień. Oczywiście Jakub, Oktawian i Sława świętują imieniny, a dzisiaj w kalendarzu dzień świeżego oddechu. Porady z tym związane także i na 94,9. Startujemy. Uśmiechy, moi drodzy, na twarz i co? Do przodu! Tonight.

13 minut minęło od godziny 6. Debiuza Awona za nami w radiu. Słuchaczów, moi drodzy, a hitowy utwór Blurred Lines już teraz z 2013 roku, wykonany przez Robina Thicke i Pharrella Williamsa. I co ciekawe, ten utwór i właściwie autorzy przegrali proces o plagiat z rodziną Marvina Gaye'a, a kosztowało twórców to $5 milionów i wywołało skandal, dlatego że Emily Ratajkowski ogłosiła parę lat później po tym teledysku, że była molestowana na planie i oskarżyła wokalistę. Także sporo bagażu niósł ze sobą ten utwór, który jest dość skoczny, natomiast okazało się, że skocznie mi było za kamerą, albo po drugiej stronie, w studiu, o tak można powiedzieć. Natomiast jeszcze przed nami Natalia Zastępa, potem kartka z kalendarza w Radiu Sochaczew. Także jak sami widzicie i słyszycie, i w muzyce, po tej drugiej stronie też się sporo dzieje.

0: 20 minut równiutko minęło od 6, moi drodzy, 6 dzień sierpnia już. Połowa wakacji za nami, a 6 sierpnia Kościół obchodzi święto przemienienia pańskiego. Boliwia i Jamajka za to świętują niepodległość. W 1409 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jüngingen wysłał z Malborka posłów z formalnym wypowiedzeniem wojny Polsce. Dokument został doręczony przebywającemu w Korczynie królowi Władysławowi II Jagielle 14 sierpnia. W 1711 roku wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę. W 1718 za to ukazało się pierwsze wydanie tygodnika Poczta Królewiecka. W 1847 na stację w Katowicach wjechał pierwszy pociąg osobowy, a w 1902 w stoczni w Newcastle upon Tyne zawodowano statek pasażerski Carpathia, znany z uratowania 703 rozbitków z Titanica. W 2025 roku nastąpił koniec prezydentury Andrzeja Dudy. Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta i objął zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: 30 minut minęło od godziny 6, moi drodzy. Trochę o piłce nożnej możemy sobie porozmawiać, bo nie wiem, czy wiecie, ale Górnik swój mecz rozgrywał dokładnie z Ferencvaroszem węgierskim, ble, ble, ble. W każdym razie są dziwne nazwy zespołów, więc jakbym popełniał błąd, to się nie denerwujcie, bo to nie jest sensem tej wypowiedzi. Natomiast fakty są takie, że przejąłem się komentarzem związanym z tym, że co się dzieje w piłce węgierskiej. Tylko dwóch zawodników węgierskich w drużynie węgierskiej. Węgry, w sensie ten Ferencvaros oczywiście, wygrał 1-0 z Górnikiem w ramach trzeciej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy. No i ja tak się chwyciłem za głowę, że może faktycznie coś jest nie tak. Dobrze, że nasi potęgą stoją i chociaż w tej ekstraklasie możemy piłkarzy z naszego kraju oglądać, no bo to przecież im więcej piłkarzy z kraju, tym lepsza reprezentacja. Ale okazało się, że nie taki psikus straszny, jak go malują, i nie tutaj Węgrami należy się przejmować, tylko Górnikiem, który w składzie miał jednego Polaka i samych obcokrajowców. To jak to mówić o zasilaniu reprezentacji? Kim?
1: Radio Słuchaczy.
0: Teraz kult. Gdy nie ma dzieci, chociażbym przerobił, biorąc pod uwagę czołówkę ekstraklasy, gdy nie ma polskich piłkarzy, to co robić? No grać starymi Słowakami pewnie, Czechami, Hiszpanami z piątej ligi i kim popadnie po prostu.

0: Stay, The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay, czyli Nie bądź wiśnia, zostań. 25 minut przed godziną 7 i tak w kwestii głosowania, wy też nie bądźcie wiśnia, bo sobie dzisiaj porozmawiamy o wiśniach i czereśniach i pogłosujemy sobie za tym, co fajniejsze i pogadamy o tym, co z czego da się skombinować w kuchni, bo przecież owoce sezonowe to także podstawa tego, co mamy na sklepowych półkach. Ja wiem, że zbiory mniejsze, ceny wyższe, ale jeżeli mamy szaleć i wydawać na coś pieniądze, to myślę, że wiosną i latem produkty sezonowe są najlepszą do tego okazją. I wcale nie trzeba dużo, można trochę i ze smakiem. I o to w tym wszystkim chodzi. Także dzisiaj poszalejemy w kuchni.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: 11 minut do 7, tu Radio Sochaczewa, dzisiaj pełnia smaków na 94,9, dzisiaj o wiśniach i czereśniach, co dobrego w sobie mają, porozmawiamy sobie i o cenach, i o produktach, i o wartościach, i o zaletach, i o tym, co w kuchni można z nich wyszpącić. I co najważniejsze, będę Was zachęcał do korzystania z tych sezonowych smaków, będę Was zachęcał też do słuchania muzyki w Radiu Sochaczew. I'm a Believer za moment, potem DNA między innymi, i tak sobie lecimy w kierunku godziny 7, bo o 7 oczywiście wiadomości.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Jest siódma, a ja zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Sochaczewa na Jasną Górę. Rozmawiamy z pielgrzymami, którzy wyruszyli do Częstochowy. To na początek serwisu. Zaglądamy też do Młodzieszyna. W tutejszej szkole trwa długo oczekiwany remont. Uczniowie będą zadowoleni. Mamy także szczególne zaproszenie. Przed nami Festiwal Kampinoskiej Pszczoły. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Sochaczewa na Jasną Górę. Pielgrzymi już w drodze do Częstochowy idą razem z łowicką grupą pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła. 10-dniowa wyprawa tylu osób to wyzwanie logistyczne tak dla uczestników, jak opiekunów. Za tak zwaną bazę naszej grupy odpowiada brat Wojciech.
9: To jest taka służba tutaj dla naszych pielgrzymów. Dzisiaj jest taki dzień szczególny, kiedy wychodzą z Sochaczewa, nie z Łowicza. Generalnie baza polega na tym, żeby zapewnić tym pielgrzymom na postoju docelowym, noclegowym, posiłki, te, które tam nasze siostry przygotowywują. My się tam zajmujemy całą tą organizacją, czyli te duże namioty do posiłków, namiot dla sióstr pielęgniarek. Później mamy kuchnię polową, ciągniemy tam, gotujemy tą zupę, tam, ogień, wodę. No żeby to było tak zorganizowane, że jak wszyscy przyjdą, żeby po prostu no, było im lżej, żeby się mieli tam, powiedzmy, ochlapać, no może nie wykąpać, ale ochlapać. I jak to wygląda? No, wstajemy pierwsi, kładziemy się ostatni.
8: Wśród pątników z Sochaczewa spotkaliśmy Mateusza Wasilewskiego, świeżo upieczonego absolwenta czwórki.
10: Przejdziesz po raz pierwszy z pielgrzymką na Jasną Górę. Dlaczego?
11: No, żeby zanieść swoje intencje i podziękować Matce Bożej za wszystkie łaski.
10: A jakieś obawy są z tym związane?
11: No, jakieś są, no.
10: A jakie?
11: No, czy dam radę, czy dojdę, czy wszystko dobrze będzie.
10: Pakowałeś się sam, czy ktoś pomagał?
11: Mama pomagała.
10: A widzę u Ciebie taką plakietkę. Co to jest za plakietka na szyi?
11: No, to jest znacznik, żeby ta każdy jest imię, nazwisko i grupa, żeby można było wiedzieć, kto jest kto.
10: Ale nie jesteś chyba tutaj całkiem sam.
11: Nie, mam kolegę i opiekuna.
10: Czego życzyć?
11: Szczęścia.
8: W szkole podstawowej w Młodzieszynie przebywanie na przerwach już niedługo stanie się jeszcze przyjemniejsze. Wakacje trwają w najlepsze, a w budynku trwa właśnie długo wyczekiwany remont głównych korytarzy oraz klatki schodowej. Prace obejmują przede wszystkim odświeżenie ścian, naprawę ubytków oraz przemalowanie przestrzeni szkolnych. Stare kolory ustąpią miejsca nowoczesnym, jasnym barwom, które optycznie powiększą korytarze i nadadzą im wyjątkowo estetyczny, przyjazny wygląd. Efekty końcowe już niebawem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: A teraz szczególne zaproszenie. 8 sierpnia w skansenie budownictwa Puszczańskiego w Granicy odbędzie się drugi Festiwal Pszczoły Kampinoskiej. Wydarzeniu przyświeca hasło Chrońmy to, co lokalne. W programie wykłady, rozmowy, warsztat wyplatania tradycyjnych ulic łomianych, wystawa tematycznej fotografii, działania edukacyjne dla dzieci, a także stoiska rękodzielników. Kampinoski Park Narodowy zaprasza w godzinach od 11 do 17.30. Festiwal jest bezpłatny.
12: Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykład na Wiśle, w Sandomierzu rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu.
13: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc
14: przeraża mnie poziom wody. Wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
15: Pół metra znaleźć to jest trudno. Pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
12: Na znaczące wzrosty stanu wód w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć. Ostatnie dni to też czas wytężonej pracy ratowników pogotowia. Są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze i te z chorobami układu krążenia. Ale też coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
16: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
12: Pomocy potrzebują też ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: W Maroku ruszyły procesy po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Przed sądami stanęło 86 osób oskarżonych o udział w masowym przekraczaniu granicy hiszpańskiego miasta na wybrzeżu Afryki. Niektórzy trafili do aresztu. Według Hiszpanów do Ceuty wtargnęły 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy już wróciło do Maroka. Przy czym ponad 140 osób zmarło, większość utonęła.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Taka ta pogoda, że nigdy do końca nie wiadomo. I z jednej strony nasłuchacie, że zaraz wyjdzie słońce, coś Wam obiecam, a potem wiecie, będziemy się zastanawiać, jak to się wydarzyło, że za godzinkę się rozpada. Maksymalnie dzisiaj 31 stopni, ale z chmurami, popołudniem możliwe przelotne opady deszczu, noc ciepła, nawet burzowa, 24 stopnie wieczorem, ponad 20 w nocy, więc ta noc też da nam się we znaki. A do tego wszystkiego, moi drodzy, perspektywa spadków i wzlotów temperaturowych, ponieważ 26 stopni jutro, 23 w sobotę i do 30 na początku przyszłego tygodnia, choć tydzień przyszły ma być bezdeszczowy, ale i o tym, który trwa, mówiłem, że będzie bezdeszczowy. I co? No i pstro!
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dzień dobry, lato!
7: 94,9 FM. 6 minut już minęło od godziny 7, moi drodzy, a w kalendarzu 6 sierpnia właśnie dzień świeżego oddechu. I o ile są płukanki i rzeczy doraźnie, które mogą nam pomóc, to są też i naturalne metody i trzeba to jakoś przełknąć, ewentualnie przerzuć. Co zrobić, by ten oddech nie martwił nas i współpracowników, o tym w Radiu Sochaczew w tej godzinie. Ale nie martwcie się, będzie dobrze. Także za moment hit dnia, iście letni w nawiązaniu do pogody, którą mamy. Dobrze, także za moment hit dnia, iście letni w nawiązaniu do pogody, którą mamy.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
2: Bardzo lubię ten numer. David Guetta, Sia Flames, czyli płomienie. I choć chmury teraz na niebie, to te wysokie temperatury w ostatnich dniach dawały się we znaki i będą dawać. Kwadrans po siódmej w hicie dnia właśnie na gorąco gramy wam.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Słuchajcie, 18 minut minęło od godziny 7. Dziś w kalendarzu Dzień Świeżego Oddechu. Była taka bajka o trzech świnkach i wilku. I są różne głosy. Jedni mówią, że ten wilk dmuchał i dmuchał w te domki właśnie siłą oddechu je powalał. Ja myślę, że to jest nawiązanie do dzisiejszego święta i po prostu chodzi

0: i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

27 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Powiem wam, że życie nie jest proste, zwłaszcza gdy przelotne burze dają się we znaki, a człowiek jest z innymi domownikami uwięziony w kwaterze. No i musi jakoś przetrwać. I o ile synek i żona świetnie sobie radzą i śpią w najlepsze, bo żona ma taką super moc, że śpi wszędzie, w podróżach, w domu, niezależnie od okoliczności. Jak tylko ma możliwość, to śpi, tak jakby to była jej największa pasja w życiu. Ale mam jeszcze dwóch innych domowników, bo na dwóch różnych biegunach odwagi. Powiem tak. Jest 3-kilogramowy kot, który uwielbia błyski, wrzaski i różnego rodzaju fajerwerki, więc gdy tylko coś się dzieje typu burza, to jest po prostu w pierwszym rzędzie i w oknie sobie dzielnie ogląda wszystko z zachwytem i patrzy na nas pewnie jak na amatorów wrażeń. No a z drugiej strony tego wszystkiego jest ponad 30-kilogramowy golden, strachliwe psisko, które jak tylko coś zagrzmi albo warknie mocniej, ładuje się do łóżka, najlepiej pod kołdrę i telepie po prostu z nerwów. Więc z jednej strony trzeba to uszanować, a z drugiej kot patrzy na nas wszystkich po prostu jak nie powiem na jaką zgraję, co mu się wylosowało. No ale psiarze pewnie zrozumieją, że czasami trzeba wspierać i tak jak burza idzie, no to niestety wtedy wieczór albo kilka chwil trzeba spędzić najlepiej w łazience albo w innym wyciszonym miejscu, tak żeby psisko się nie denerwowało. I jakoś sobie trzeba radzić. I jak to w rodzinie bywa, się przede wszystkim wspierać, prawda?

0: Sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Kto zna Sochaczew o poranku, ten zaskoczony nie jest, iż aleją 600-lecia i ulicą Warszawską pojedzie się nieco wolniej, ale nie ma jakiejś tragedii długiego oczekiwania na przejazd. Normalna sytuacja o poranku, zresztą z 600-lecia i ulicą Warszawską pojedzie się nieco wolniej, ale nie ma jakiejś tragedii długiego oczekiwania na przejazd. Normalna sytuacja o poranku, zresztą z lżejszą sytuacją na 15 sierpnia czy Piłsudskiego, także wielkiego ruchu nie ma. Bądźcie spokojni. Obwodnica także w pełni przejezdna, drogi wylotowe też. 50 dojeżdżacie do A2, na 90 dwójce spory ruch w kierunku stolicy. Tutaj jest ciasno w tym kierunku, wolniej pojedziecie przez Błonie i Ożarów Mazowiecki. Płynnie jedzie się na 580, tutaj przez Leszno pojedziecie wyłącznie troszeczkę wolniej. W pozostałych miejscach drogi przejezdne, zwłaszcza na prostych odcinkach. Kamion Ogród, czyli 50 czy 577 do Sannik. Tutaj te wszystkie drogi wyglądają bardzo, bardzo dobrze, więc ja wam życzę spokoju na drogach. Pamiętajcie, jakby coś się działo, dzwonicie do Radia Sochaczew i mówicie, co się dzieje oczywiście, a numer telefonu to 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
5: Autopromocja.
6: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
7: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi kopalne.

0: Parką ładowarką. Kasbut. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportów w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

13 minut do godziny 8, moi drodzy. Co z tym oddechem? Jak poprawić naturalnie zapach z ust? Może wam się to przydać, bo są sytuacje życiowe niespodziewane, gdy nagle potrącacie dziewczyny swoich marzeń, jej notatki, książki upadają, czy tam coś innego. Pomagacie to zbierać, no i wiecie, przychodzi ten niezręczny moment, kiedy pytacie o imię i ona może nagle uciec niczym gazela spłoszona na stepie. No i tak oto, jeżeli słuchacie Radia Słuchaczew, to wiecie, że aby poprawić zapach z ust, warto pić dużo wody, rzuć czasami świeżą natkę pietruszki i nie unikać pietruszki w posiłkach. Mięta się przydaje lub goździki, także do ssania i do żucia. Warto stosować domowe płukanki z naparu szałwii lub rumianku. No i regularnie przede wszystkim myć ząbki, czyścić język i przestrzenie międzyzębowe, ponieważ tam gromadzą się bakterie. Dziś w kalendarzu nieprzypadkowe święto, czyli właśnie mamy Dzień Świeżego Oddechu, więc garść porad zawsze w Radiu Słuchaczew na czasie.

0: autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%. 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
15: Czas najwyższy na wiadomości w radiu Sochaczew jest 8:00.
16: Za nami uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego fragmentu drogi powiatowej w Wieńcu. Od tego zaczynamy. Sytuacja pogodowa w naszym powiecie nadal niestabilna i groźna. Obowiązuje alert drugiego stopnia. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie mamy też zaproszenie dla rolników z gminy Młodzieszyn na szkolenie z bezpiecznej obsługi maszyn żniwnych. To już jutro. Czas na wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Za nami uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego fragmentu drogi powiatowej w Wieńcu. Wydarzenie zgromadziło sporą grupę samorządowców i mieszkańców. Na miejscu obecna była m.in. starosta Jolanta Gonta.
17: Dziękuję panu wykonawcy, który również bardzo mocno się zaangażował w tę inwestycję i nawet termin, który był przewidziany bodajże koniec września, z tego co pamiętam. No dzisiaj mamy początek sierpnia, także już możemy mieszkańcom oddać tą drogę. Chcemy, aby była bezpieczna, chcemy, aby wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające te tereny, mogły bezpiecznie korzystać z tej nowo wyremontowanej, przebudowanej drogi.
16: Inwestycja kosztowała blisko 500 tysięcy złotych. 175 tysięcy to dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałe koszty pokryły po połowie samorząd powiatowy i gmina Iłów.
18: Ja bardzo się cieszę, że samorząd województwa mazowieckiego wsparł tą inwestycję, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo dobry wniosek napisany przez panią dyrektor Dębowską oraz pracowników powiatowego zarządu dróg. Ten wniosek został bardzo wysoko oceniony, zyskał pełną akceptację i z wielką przyjemnością my radni głosowaliśmy za przyznaniem dotacji dla powiatu sochaczewskiego na realizację tej inwestycji. Cieszę się, że są tutaj z nami mieszkańcy, sołtysi, radni, niech korzystają bezpiecznie z nowo wyremontowanej drogi, niech służy na kolejne lata.
16: mówił radny sejmiku Michał Orliński. I zmieniamy temat. Sytuacja pogodowa w powiecie sochaczewskim jest nadal niestabilna i groźna. Poza ostrzeżeniem przed upałami obowiązuje u nas alert drugiego stopnia przed burzami z bardzo silnymi opadami deszczu do 45 mm, porywami wiatru do 100 km na godzinę, a miejscami także gradem. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra rana.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: Urząd Gminy Młodzieszyn zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na szkolenie z bezpiecznej obsługi maszyn żniwnych. Odbędzie się ono już jutro o godzinie 8.30 w tutejszym GOK-u. Jak informuje urząd, spotkanie jest odpowiedzią na częste pytania rolników o możliwość uzyskania uprawnienia operatora kombajnu zbożowego w okolicy miejsca zamieszkania. Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów. Uwaga, obowiązują zapisy.
19: Do jutra powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę, mówi premier.
20: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
19: Interwencja byłaby mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Nenek.
21: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
22: procesu legislacyjnego.
21: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
19: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Nawrocki zareagował też na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA. Odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Rząd przede wszystkim krytykuje prezydenta za wielokrotne wetowanie reform. To może być przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szwedzcy naukowcy dowiedli, że zwykłe krople do oczu z deksametazonem mogą niemal o połowę zmniejszyć ryzyko groźnej choroby prowadzącej do ślepoty. Żeby to jeszcze potwierdzić, naukowcy planują obecnie długoterminowe obserwacje.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: No, z jednej strony patrząc obiektywnie trzeba powiedzieć, że ciepło, bo 22 stopnie. Z drugiej strony patrząc obiektywnie trzeba powiedzieć, że po co nam te chmury i po co nam to wszystko, skoro temperatura mogłaby być jeszcze wyższa i pogodniej by było, gdyby nie te deszcze. Wiatr do 11 km na godzinę, dzisiaj maksymalnie 31 stopni i te przelotne opady, które wracać będą do nas co jakiś czas. No i noc ciepła z temperaturami powyżej 20 stopni, tropikalna wręcz, z przelotnymi burzami, które też mogą się przytrafić. A w dłuższej perspektywie chłodniejsza sobota do 23 stopni i gorący początek przyszłego tygodnia. Podobno przyszły tydzień ma nie przynosić już opadów. Trzymajmy za to mocno kciuki.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
15: A lato witamy klasyką, tak jak i tę godzinę, moi drodzy. 6:06 Moonlight Shadow za moment, potem Axwell Ingrosso. Zerkniemy sobie na tusochaczew.pl, bo będą potańcówki, będą zaproszenia na bardzo ważne wydarzenia i koncerty. No i imprezy rowerowe, bo to także charakterystyka naszych wakacji w powiecie sochaczewskim. Dużo dobrej muzyki, kilka ciepłych słów na zagrzanie was do pracy, bo chcę, żebyście nie mieli zwykłego czwartku, tylko czwartello z radiem Sochaczew. Najsłodszy, najwspanialszy dzień, który może wam się trafić. Właśnie z nami, z najlepszą muzyką.

A już teraz Bad Boys Blue. Za moment dokładnie porozmawiamy sobie o propozycji wyjazdu rowerowego i to bardzo fajne miejsce. Impreza znana i lubiana w powiecie sochaczewskim będzie się odbywała na początku września, a do pokonania będzie około 20-30, no prawie 40 kilometrów, więc można poćwiczyć. Szczegóły za moment.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: 21 minut po 8, a ja razem z posłem Maciejem Małeckim zapraszam Was na rajd imienia Anny i Tadeusza Krawczyków.
1: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z Placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Rozmawiamy z panią redaktor. Jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi. A rajd organizujemy tak jak w poprzednich latach z rodziną państwa Krawczyków, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek, starosta Jolanta Gonta, burmistrz Daniel Janiak, klub wolontariuszy Fight Club Dragon i wiele osób, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i wiele osób, które jako wolontariusze wspierają nasz rajd. A ja mam zaszczyt zaprosić Państwa już dziś, na sobotę 5 września. Zapisy za chwilę ruszą. I liczę, że tak jak w poprzednich latach bardzo licznie spotkamy się na trasie, poznając albo przypominając sobie najpiękniejsze zakątki powiatu sochaczewskiego.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe,

0: krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

28 minut do godziny 9. Niki, już za nami, Beata, upiłam się tobą. Teraz przed nami Swedish House Mafia i potem oczywiście informacje z dróg, czyli trafik. Ankieta na Facebooku, Instagramie Radia Sochacze, w Wiśnie czy Czereśnie. Dawajcie koniecznie znać, co wolicie, a ja zbieram także wasze propozycje kulinarne związane z tym, czy wisienki, czy czereśnie, co tam lubicie podjadać, co tam lubicie wrzucić do ciasta na przykład, albo do jakiegoś deseru, żeby smak był jeszcze wybitniejszy. O tym także dzisiaj. Za moment zerknę na Facebooka, bo kilka propozycji smakowych już tam się pojawiło. A jak zawsze Facebook i wasze wpisy to źródło cennej inspiracji. No chyba, że ktoś ma telefon pod ręką, chcecie zadzwonić do radia i powiedzieć na przykład, czy wisienka, czy czereśnia, czy do ciasta, czy do deseru i co zachwyca bardziej smakiem. 46 860 322 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A zaskoczenia na drogach nie ma. Też sytuacja jak przed godziną. Wiadomo, że są takie miejsca, gdzie ten ruch odbywa się troszeczkę wolniej, ale w pozostałych miejscach nie ma co narzekać. Aleja 600-lecia, więcej samochodów. Trojanowska, obwodnica i okolice Kuznocina, jak i 50-tki tutaj, gdzie obwodnica styka się właśnie z wylotówką w kierunku A2. Na Warszawskiej Staszica, Traugutta, też tutaj na światłach postoicie. Przez most może trochę wolniej, no i Piłsudskiego. W pozostałych miejscach drogi drożne. Ciasno między stolicą a Sochaczewem, czyli na 92 i 580. Natomiast jeżeli wybieracie łódzkie rejony, dojazd do Łowicza 92 czy 50 i 577 do Sannik, to tutaj nic Was nie będzie niepokoić. 575 i dalsze odcinki właśnie w kierunku Gombina, czy chociażby do jezior, które tak chętnie odwiedzamy. Czy to Koszelówka, czy to będzie Gorzewo, czy to będzie na przykład Miałkówek. Tutaj wszędzie te drogi dojazdowe wyglądają dobrze. No i chyba najbliższe dni też pozwolą odetchnąć nad wodą, a nie martwić się chociażby pogodą. Także spokojnych podróży Wam życzę i jasnych sytuacji na drodze, a najlepiej żadnych stresujących sytuacji na drodze. O.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
12: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
13: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
14: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Dzień dobry, lato!
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: 7 minut do godziny 9 w Radiu Sochacze Fanna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać. I to jest taki hymn tych wszystkich, którzy siedzą w robocie i odliczają do urlopu, moi drodzy. I naprawdę, na wszystkich przyjdzie pora. No mam nadzieję, że coś tam macie w planach, bo jak mawiał mój znajomy, zawsze w życiu trzeba mieć do czego odliczać i dlatego tak ważne jest planowanie urlopu. Piosenka fajna, temat przewodni, Hot Summer już teraz za moment. No i o 9 wiadomości. Te najważniejsze z naszego regionu, z kraju i ze świata. Poza tym, moi drodzy, będą cytaty motywacyjne, będą złote myśli i wszystko to, co sprawi, że ten czwartkowy poranek, czy ciężki, czy lekki, czy w pakowaniu się na wyjazd, upłynie wam naprawdę, naprawdę bardzo miło. Damy z siebie wszystko. Wy też.
1: Radio Sochacze. Gramy wakacyjne przeboje.
0: A w związku z tym, żeby pakowanie na wakacje upłynęło miło, przypomnę wam najważniejsze zwroty, które umilą ten proces. Tak, kochanie? Dobrze, kochanie? Oczywiście, kochanie!

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: A już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Kompleks sportowy w Kątach po modernizacji wartej ponad 500 000 zł. W tym serwisie o pożarze zabudowań gospodarczych, do którego doszło wczoraj w Zakrzewie. Z ogniem walczyło 6 zastępów straży. Będzie też o tym, jak reagować w przypadku, gdy oferta wakacyjnego wypoczynku różni się od stanu faktycznego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zakończyła się modernizacja kompleksu sportowego w Kątach. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej, zmodernizowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, ogrodzenie oraz piłkochwyty. Samorząd zakupił też nowe wyposażenie sportowe. Wartość zadania wyniosła ponad 500 000 zł, z czego ponad połowę stanowiła dotacja z rządowego programu Orlik. Przypominamy, że kompleks jest obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: W Zakrzewie w gminie Nowa Sucha doszło do pożaru 3 drewnianych budynków gospodarczych. Wczoraj na miejscu interweniowało 6 zastępów straży pożarnej. Po dojeździe strażaków budynki były w całości objęte ogniem. Działania polegały na podaniu 3 strumieni wody na pożar i 1 w obronie sąsiednich budynków. Zostały również przeprowadzone prace rozbiórkowe, a pogorzelisko przelano wodą. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Działania strażaków trwały mniej więcej od godziny 17 do 20. I zmieniamy temat. Wakacje nad morzem, w górach czy za granicą. Wyjazd opłacony, jedziemy na miejsce i okazuje się, że oferta odbiega od tej, która widnieje w internecie, albo co gorsza, obiekt w ogóle nie istnieje. Jak mówi powiatowy rzecznik konsumentów Violetta Fortuna, zarówno w jednej, jak i drugiej sytuacji warto dochodzić swoich praw.
13: Jeśli po dokonaniu wpłaty okaże się, że obiekt noclegowy nie istnieje, należy niezwłocznie zgłosić sprawę do odpowiednich organów ścigania. Natomiast w sytuacji, gdy warunki pobytu są niezgodne z ofertą, konsument ma prawo złożyć reklamację. Przy składaniu reklamacji można skorzystać z tabeli frankfurckiej. Jest to dokument, który procentowo określa możliwość obniżenia ceny całościowej imprezy turystycznej za poszczególne niezgodności z ofertą, takie jak różnica w położeniu obiektu, na przykład odległość od plaży, różnica w rodzaju pokoi, wady pokoi, na przykład brak balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo.
14: Nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi organizatora lub pilotowi wycieczki, najlepiej jeszcze podczas trwania imprezy turystycznej. Warto również gromadzić dowody, takie jak zdjęcia, nagrania, korespondencje czy rachunki. Podróżny ma prawo domagać się obniżenia ceny, odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jeśli niezgodności miały wpływ na jakość wypoczynku.
15: Nawet 400 godzin w miesiącu miał teoretycznie pracować lekarz w jednym z warszawskich szpitali. Po wielkiej aferze w Szpitalu Południowym są pierwsze wyniki audytu w pozostałych stołecznych placówkach. Lekarze pracowali według grafików kilkaset godzin miesięcznie, nie było nad tym żadnej kontroli. I to wszystko legalnie. Błażej Kulesza.
16: Tam, gdzie to możliwe, stolica zamierza walczyć o zwrot pieniędzy, ale przypadki pełnienia dyżurów przez 5 dni non-stop są, jak się okazuje, zgodne z prawem, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
17: W związku z tym nie mamy do tego żadnych podstaw, żeby tutaj się domagać jakiegokolwiek zwrotu finansowania.
16: Dlatego potrzeba zmian w zasadzie od podstaw, mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni Trzaskowskiego, odpowiedzialna w ratuszu za zdrowie.
18: Audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań.
16: Audyt wykazał też, że stawka godzinowa Dawida Kacprzyka rosła w ekspresowym tempie, tak samo jak kolejki karetek z pacjentami do Szpitala Południowego, i za to NFZ wlepił karę w wysokości blisko 1,5 miliona złotych.
15: Szczegóły audytu poznamy jutro.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Policja wyjaśnia tragedię w Wągrowcu. 2- i 13-latkowie utonęli w jeziorze. Według wstępnych ustaleń pływali w trudno dostępnym miejscu. Jeden z nastolatków zaczął się topić, a drugi próbował go uratować, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
19: Mieli wejść do jeziora Drowskiego i niestety nie wypłynęli. Chłopcy zostali wyciągnięci na brzeg. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej ich życia nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniali dokładnie okoliczności tego bardzo tragicznego zdarzenia.
15: To była niestrzeżona plaża.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 24 stopnie na sochaczewskich termometrach. Wiatr wieje z prędkością do 10 km na godzinę. Ciepło, ma być gorąco, w okolicach 13.31 stopni, ale przez chmury ta temperatura odczuwalna będzie niższa, choć będzie duszno. Po południu przelotne opady deszczu. Wieczór na poziomie 25 stopni, nawet do 22, więc duchota zapanuje za dnia, jak i w nocy, a nad ranem możliwe przelotne burze, więc w wielu miejscach zagrzmi. Nawet dziewczyny do mnie nie pisały tak często jak alert RCB w ostatnim czasie, więc nie bądźcie zdziwieni, jeżeli partnerowie albo partnerce wibruje ten telefon i odpowiada, że RCB. No, mam nadzieję, że nie oszukują. 23 stopnie w sobotę, 26 w niedzielę i gorący początek także przyszłego tygodnia. Piątek jutrzejszy na poziomie 26 stopni. Powinno być trochę chłodniej i przyjemniej.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Dzień dobry, lato!
21: 94,9 FM.
11: Secret Service i lecimy z galopem, moi drodzy, albo galopem, z tematem. 8:56 to Radio Sochaczew. Za moment dodaj melodia ta, w tej godzinie oczywiście wywiad z gościem dnia.

Dobrze, to ja wam przypominam w takim razie o głosowaniu na wiśnie i czereśnie, bo sprawdzam wasze preferencje smakowe na Facebooku Radia Sochacze. Wdzwońcie do nas śmiało. A teraz mogę zapowiedzieć jeszcze gości w studiu Radia Sochacze: starosta Jolanta Gonta i Anna Rolińska, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Radzie Powiatu Sochaczewskiego w naszym studiu, więc porozmawiamy sobie o ważnych kwestiach. A do tego wszystkiego jeszcze porozmawiamy sobie, moi drodzy, o smaku. W tej godzinie, przed godziną 10, kilka propozycji właśnie związanych z wiśnią i czereśnią, także warto zostać z nami. Nie ma to jak cygańskie rytmy i gitarka, która zasuwa jak Polak na urlop. Dokładnie.

0: Mój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A w naszym studiu starosta Jolanta Gonta. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
15: I przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Anna Orlińska.
17: Dzień Witam dobry. Serdecznie państwa.
15: Ważne tematy dziś chcemy poruszyć. Właściwie temat sytuacji szpitala powiatowego w Sochaczewie, o którym ostatnio zrobiło się głośno i to tak można powiedzieć wprost negatywnie w przestrzeni publicznej. Za nami posiedzenie Komisji Zdrowia, które właśnie było poświęcone dokładnie sytuacji bieżącej w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Tego samego dnia, tuż przed, bo posiedzenie komisji miało miejsce na terenie szpitala, było posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u szpitala powiatowego w Sochaczewie. Ale chcemy porozmawiać o tej komisji. Jak ona przebiegała i czego konkretnie dotyczyła?
17: 28 lipca o godzinie 15 w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego odbyła się komisja tak zwana wyjazdowa, czyli mieliśmy posiedzenie komisji centralnie w szpitalu naszym. Wszyscy członkowie komisji byli obecni, czyli ja jako przewodnicząca komisji, pan Mirosław Orliński, wiceprzewodniczący z trzeciej drogi PSL, pani Jolanta Gonta z Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Podsędek z Platformy Obywatelskiej oraz pan Jan Łopata, łączy nas Sochacze. Wszyscy byli byliśmy na tej komisji. Głównym tematem była sytuacja szpitala powiatowego, ale tematem centralnym posiedzenia naszej komisji, którą pozwoliłam sobie zwołać do szpitala, był salonik VIP, o którym, że tak powiem, huczy trochę w internecie, ponieważ otrzymałam kilka telefonów w tej sprawie od osób, którym się to nie podoba.

0: Mało do końca. Niektórym się podobało, bo wiadomo, są sprzymierzeńcy i przeciwnicy. Więc chciałam, żeby ta komisja odbyła się w szpitalu. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy wszyscy w pełnym składzie komisyjnym, żeby nie było, że tylko jestem ja, czy pani starosta sama, bądź jeszcze ktoś inny był. Przy obecności pana dyrektora Roberta Skowronka zwiedziliśmy ten salonik VIP na 4. piętrze. Wcześniej jeszcze było nam pokazane 3. piętro, tam gdzie mamy remontowaną internę i pediatrię, że jak już jesteśmy, żebyśmy to obejrzeli, co się tam dzieje. Potem przeszliśmy, tak jak wspomniałam, na 4. piętro do tego sławnego salonika VIP, gdzie można odbyć wizytę za 180 zł. Ale powiem tak, jest to pokój, generalnie nie chciałabym być w takim przyjętym salonie VIP, być przyjęta jako pacjent, to po pierwsze. Po drugie, nikt z członków komisji nie stwierdził, że to jest jakiś salon naprawdę dla VIP-ów. Jest to po prostu pomieszczenie tymczasowe dla lekarzy i ordynatorów. Tak samo warto wspomnieć, bo podkreślałam to wielokrotnie i na komisji, i w trakcie zwiedzania salonu, do pana dyrektora, czy ktoś ma pytania. Kto korzystał, jak korzystał, to co podważali nasi koledzy radni, pan Gajda i pan Błaszczyk w swoich wywiadach w sieci internetowej, że na pewno tam są tylko przyjmowane osoby spoza jakieś VIP-y, tak? Tak zwane VIP-y, ale nikt z nas nie miał takich pytań, bo wszyscy jednogłośnie po prostu zobaczyli pomieszczenie przystosowane tylko tymczasowo dla lekarzy. Naprawdę to nie jest salon VIP.
1: Z tego co wiem, to właśnie z tego powodu, że na 3. piętrze jest remont. Takie pomieszczenie wygospodarowano dla ordynatora, który nie ma gdzie się podziać.
2: Zawsze było tak na oddziałach, że lekarze mieli swój pokój. Oczywiście też mieli do wypoczynku jakieś łóżko, jakieś miejsce, gdzie mogli odpocząć. I ordynator miał swój gabinet i w tym gabinecie ordynatora też właśnie była jakaś leżanka, jakieś łóżko. I przeszliśmy całe 4. piętro, bo poprosiliśmy pana dyrektora o otworzenie drzwi wszystkich drzwi na 4. piętrze. No i oczywiście są tam te wszystkie pomieszczenia remontowane i to, które było otwarte, to było właśnie to, w którym na czas remontu dyżuruje ordynator oddziału wewnętrznego. Również przeszliśmy całe 3. piętro, gdzie wcześniej był gabinet ordynatora i całe 3. piętro jest podzielone na dwie części. Jedna to pediatria, druga to interna i tak samo wszystkie te pomieszczenia są w trakcie remontu. Więc jedyne pomieszczenie 3., 4. piętro, które mogłoby ewentualnie być wykorzystywane do takich
1: prywatnych
2: celów, to jest właśnie to, ale nie sądzę, bo ja nigdy w życiu bym nie pomyślała, że to może być VIP-owskie pomieszczenie.
1: Z uwagi na stan tego
2: pokoju, tam jest jakaś stara wersalka, tam jest jakiś kawałek, za przeproszeniem, biurka, komputer, ze ścian wystają zwisające zwoje kabli, bo to już było zamontowane trochę wcześniej. Znaczy wcześniej, teraz w trakcie remontu, przy remontowaniu ściany za ścianą obok. Także no bym powiedziała, taki bardzo wczesny PRL, jakaś szafka rozsypująca się. No tak to wygląda.
1: Czym się zakończyło to posiedzenie komisji?
2: Właśnie jeśli chodzi o posiedzenie komisji, to tutaj komisja po przejrzeniu tych pomieszczeń otrzymała od przewodniczącej pismo do podpisania i chcieliśmy, żeby wszyscy członkowie komisji się podpisali. Pismo skierowane do pana radnego Roberta Błaszczyka i do pana Roberta Gajdy. To pismo zawierało kilkanaście pytań dotyczących ich wiedzy, jaką pozyskali i którą się podzielili w mediach. Konkretnie było to w rozmowie z opublikowanej 21 lipca 2026 roku ze słynnym panem Zbigniewem Stonogą i też w takim materiale zatytułowanym Radni pytają o sytuację Sochaczewskiego Szpitala, zarobki dyrektora, oszczędności i planowane kontrole, i publikacja była 22 lipca. I komisja, chcąc wyjaśnić szczegółowo, zwróciła się właśnie do tych dwóch panów na piśmie, aby odpowiadając na pytania, wskazali, skąd pozyskali taką, te wiadomości.
1: Źródła swoich informacji.
2: Źródła informacji, ale nawet nie pisaliśmy tam o jakichś imiennych, prawda, o nazwiskach osób, tylko chcieliśmy wiedzieć, ile osób, czy bezpośrednio się zgłaszali do jednego z tych panów, czy do obydwu naraz, czy na przykład oni się nie zastanowili nad tym, że od razu taką informację podając do publicznej wiadomości, no można byłoby troszeczkę zaszkodzić w dochodzeniu prawdy, bo wiadomo, że taka informacja publiczna to już są tutaj różne możliwości, prawda? Nawet nieraz tak się mówi o jakimś, no nie powiem zacieraniu śladów, tak? Ale po prostu takie rzeczy się po prostu bada po kolei, a nie od razu wrzuca, chyba że mają takie informacje i właśnie dlatego poprosiliśmy o te informacje. I co się okazało, że to pismo z racji wagi problemu miało zostać podpisane do pana Błaszczyka i do pana Gajdy przez wszystkich członków komisji. No i niestety stwierdzam to z ubolewaniem, że pan Mirosław Orliński, wiceprzewodniczący komisji z PSL, trzecia droga PSL, nie podpisał tego pisma i pani Anna Podsendek z Platformy Obywatelskiej też tego pisma nie podpisała. I to jest dla mnie, oczywiście wysłaliśmy w takiej formie z trzema podpisami. Dla mnie było to olbrzymie zaskoczenie, bo z jednej strony panowie, pan Gajda, pan Błaszczyk domagają się wyjaśnienia, domagają się różnych działań i tak dalej. No więc tutaj, kiedy komisja podjęła te działania, bo raz, że pojechała na miejsce, sprawdziła i teraz chce poszukiwać źródeł jakiejś wiedzy na ten temat, czy rzeczywiście, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście tam były jakieś wizyty, czy nie było, czy to jest to pomieszczenie, czy może gdzieś jeszcze ktoś o jakimś innym myśli. My tego nie wiemy. Wysyła komisja, chce wysłać pismo, a tutaj państwo, panowie, ci dwaj no, otrzymują pismo, ale tylko z podpisami nas trojga. Ja podejrzewam, domniemywam, że powód tego niepodpisania być może jest taki, że może to tylko zostało dla potrzeb medialnych wykreowane, że być może, że wiedza na ten temat jest na zasadzie takiej, że ktoś coś komuś mówił, ale nikt do końca nie wie. Przepraszam, że tak porównam to, ale dla mnie to jest taki, jakby to powiedzieć, ten złoty pociąg z czasów wojny, że wszyscy o nim słyszeli, że był, ale jak co do czego, to nikt tego nie widział. Jeszcze tak powiem na zakończenie, że w piątek mamy nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu. Będą dwa tematy omawiane. Pierwsze, bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego, to jest przyjęcie do budżetu, między innymi zmiany budżetowe, a między innymi w tym przyjęcie do budżetu prawie 24 milionów dofinansowania subwencji ogólnej do budowy mostu. I druga część to jest wniosek do Rady Powiatu o przeprowadzenie kontroli. Może pani Ania tutaj
0: tak,
2: w szpitalu oczywiście.
0: Z racji tych wpływających wszystkich anonimów, donosów wszędzie, bo to nie jest tylko instytucja starostwa powiatowego czy zarządu powiatu. Te pisma są rozsyłane wszędzie, do Ministerstwa Zdrowia, do prokuratury chyba najwyższej, już nie pamiętam, ale
1: do
0: tego
1: premiera
0: jest.
1: Nawet.
0: Dokładnie, do premiera tak samo jak pani powiedziała, więc wszędzie. Ale, że tak powiem, wyższe instancje robią psychologię i spychają to wszystko na zarząd powiatu bądź na starostę powiatu sochaczewskiego, więc myślę, że tutaj warto już się tym bardziej przyjąć. No mówię, pomimo, że to są anonimy, my nie możemy tego zepchnąć na bok z racji tej, że tak jak powiedziałam wcześniej, z góry od wyższych instancji mamy to, proszę o zajęcie się sprawą. Dlatego tą sprawą chcemy się zająć, jak to już było podniesione przez naszych kolegów radnych w mediach, bez ustalania z innymi innymi, bo też takie pytanie padło, czy państwo, czy nasi koledzy, że tak powiem, radni powiatowi zwrócili się, czy do dyrektora szpitala odnośnie tego salonu VIP tu wrócę, czy do nas jako do komisji, żebyśmy się przyjrzeli. Jest takie, mamy też takie pytanie, czy kogoś innego poprosili o zdanie, bo tak naprawdę mamy słowo przeciwko słowu. Jest moje słowo teraz jako komisji przeciwko słowu, które padło przez panów Robertów w internecie, tak? Dlatego my chcielibyśmy tego się dowiedzieć, a przede wszystkim, co oznacza słowo salonik VIP. Czy to jest salonik VIP, bo jest super wypasiony, czy tam są super obsługi, bo to też jest różnica, bo można mieć salon VIP, gdzie jest telewizor 40 cali, łóżko z masażem i jest ekstra, a może to jest po prostu taki gabinet, ale jest super ekstra obsługa lekarska, tak? Aczkolwiek za 180 zł to nie wiem, gdzie teraz się można zbadać.
1: Dobrze, ale też wiem, że tu już musimy chyba przyspieszyć.
0: Tak,
1: musimy już kończyć. Zapowiadała to pani na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ-u, że ta kontrola, że chcecie doprowadzić do takiej kontroli, która rzeczywiście będzie przeprowadzona we wszystkich poruszanych obszarach i to najlepiej przez zewnętrzną, profesjonalną firmę.
2: Tak, oczywiście zawsze musimy pamiętać, że Rada Powiatu jest organem nadzorującym, jest organem kontrolnym i to Rada Powiatu musi zlecić zarządowi dokonanie takiej kontroli. Z własnej inicjatywy taka kontrola by nie miała w ogóle mocy prawnej, gdyby to zarząd chciał zrobić. I my bierzemy pod uwagę to, że szeroki obszar tych różnych zagadnień, które były poruszane, no spowoduje to, że my jako tutaj urząd, jako rada, nie jesteśmy w stanie, nie mamy na tyle sił i środków, żeby wszystkie te aspekty przeanalizować, bo głównymi pytaniami, które będą kierowane co do zakresu kontroli, pytaniami, zagadnieniami kontroli, to są takie zagadnienia, które zaczynają się o zgodność z prawem działań takich, zgodność z prawem działań takich, zgodność z prawem na przykład nowego regulaminu wynagradzania. Także my chcemy się posiłkować tam, gdzie nasze zasoby się okażą niewystarczające, z źródłami zewnętrznymi, profesjonalnymi firmami, które zajmują się audytem, kontrolami tego typu placówek.
1: Do przebiegu tej sesji też na pewno wrócimy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi były starosta Jolanta Gonta. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: I przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Anna Orlińska.
0: Dziękuję bardzo.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
5: 94,9 FM.
4: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

8 minut do 10, moi drodzy. Wiem, że są u nas fani openerowego brzmienia festiwali muzycznych i często jeździcie na takie imprezy. No i kolejna impreza na horyzoncie i to w Poznaniu. Kiedy i kto tam wystąpi, o tym w Radiu Słuchacze po godzinie 10. Obiecuję. Mnóstwo atrakcji, a za moment zabiorę was w pyszne miejsce.

0: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%. 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
8: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
13: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 10.
14: Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
15: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
14: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
16: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
14: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Skomentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz stadionowy.
17: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
14: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej prezydentury.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać stratę w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Polski zespół przegrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 0-1, mówi trener Michał Gaszparik.
19: Słaby początek, ale potem koło tej 20 minuty dostaliśmy się do meczu i myślę, że to był klucz do lepszego wyniku, bo stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni. rozpočali sme grať bardziej ofenzívne i agresívne. Tylko, že dla mňa, ak oddáme 5 strzałów, musí coś z tego padnąć do tej bramki.
18: Dziś w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvika, Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Natomiast w Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw. Została nam już tylko Iga Świątek. W trzeciej rundzie turnieju w Toronto nie zobaczymy pozostałych Polek. Najpierw odpadła Maja Chwalińska, a wczoraj w drugiej rundzie obie Magdy. Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7, a Frenchy z jej rodaczką Jessica Pegulą 6-3-3-6-2-6. A w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Holender Botik van de Zandschulp, który pokonał rozstawonego z czwórką Daniła Miedwiediewa. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlen Reusser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
20: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
18: Niewiadoma Fini awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. A w Tour de Pologne hat-trick Jonathana Milana. Włoski sprinter wygrał trzeci z rzędu etap, tym razem z metą w Zielonej Górze. I oczywiście umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski był 27. Dziś etap czwarty z Żagania do Karpacza z metą na Orlinko.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
21: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
22: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
13: No to rozwijamy żagle naszych perspektyw weekendowych. Kierujemy się do piątku, choć jeszcze 3/4 czwartku, czwartkowych emocji przed nami. 5 minut po godzinie 10. Lady Punk, kryzysowa narzeczona właśnie na czwartkowe przedpołudnie. 5 po 10. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Kamil Bednarek. Mnóstwo dobrej muzyki na dobry dzień. Z pozdrowieniami dla kierowców, moi drodzy. Lecimy!

0: Radio Sokaczew.
1: 20 minut minęło od godziny 10. W tej godzinie na pewno polecimy coś pysznego wam do zjedzenia, no bo przecież jak człowiek głodny, no to tak nie myśli trzeźwo o tym wszystkim, co dookoła. A skoro już jesteście na falach Radia Sochaczew, to wbijajcie w wolnej chwili na nasz fanpage radiowy. Tutaj wiśnie czy czereśnie rządzą. Właściwie taka

0: To jest chyba najlepsza życiowa prawda związana z czereśniami. Mam nadzieję, że macie ochotę na ten smak, albo przynajmniej zrobię wam trochę smaku. Wolę wiśnie, napisała Dorota. Czereśnie obniżają ciśnienie. Ja lubię wiśnie zamknięte w słoiku i jedzone na surowo. Trzeba tylko uważać, aby nie były z wkładką. A o jakiej wkładce mowa, no to każdy wie, kto chociaż raz w życiu jadł czereśnie i wiśnie z drzewa. Czasami może się coś tam poruszać w środku.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
12: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
13: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Samo danie kebab ewoluuje. Polska wersja kebaba ewoluowała na tyle, że charakteryzuje się dziś użyciem kapusty pekińskiej, szerokim wyborem sosów, zwłaszcza czosnkowego, no i często mięsem drobiowym. Ale są mistrzowie smaku, mistrzowie fachu i mięsa z Rożna, co wiedzą, co zrobić z kepsikiem można. Pasza Kebab Wójtówka 2D, Otopark, Pasza Kebab Nuggetsy z kurczaka właśnie dziś, boks lub talerz do wyboru, frytki i surówki w zestawie. No i oczywiście sosiki i napój także obowiązkowo w tymże zestawie. Życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak.
7: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Dzień dobry, lato.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

No doubt, it's my life. Ten utwór wybrzmiał właśnie w Radiu Sochacze w 5 minut przed godziną 11. Two Colors, Love Full przed nami. O imprezach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie posłuchacie po godzinie 11. Wiadomości, w tym najważniejsze, także o utrudnieniach ze sochaczewskich ulic, bo doszło w pewnym miejscu do niebezpiecznej sytuacji. O tym także nasi reporterzy właśnie w Radiu Sochaczew opowiedzą za moment.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Punktualnie o 11:00 wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Sportowy Sochaczew wchodzi w decydującą fazę. O inwestycji rozmawiamy z posłem Maciejem Małeckim. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, tutejsi strażacy z coraz lepszym wyposażeniem. Będzie też ostrzeżenie dla mieszkańców naszego powiatu. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W decydującą fazę wchodzi rozbudowa sochaczewskich stadionów. Stadion przy ulicy Warszawskiej i przy Alei Chopina w Chodakowie już niedługo będą w pełni gotowe. Za kilka tygodni mieszkańcy będą mogli z nich korzystać. To inwestycja za ponad 30 milionów. Jak zmieni się pierwszy ze stadionów zlokalizowany w centrum?
10: Rozbudowa stadionu przy ulicy Warszawskiej o budowę nowego bocznego boiska treningowego, takiego dużego boiska do piłki nożnej i do rugby ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem. Również przy Warszawskiej powstało mniejsze boisko treningowe do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni, 4 korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej, budynek administracyjny z szatniami, z pomieszczeniami dla klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych, jest osobny budynek tenisowy, kasy, również osobna budowa dróg, parkingów. To jest obiekt przy ulicy Warszawskiej. Trwają prace końcowe, już niedługo będziemy mieli takie finiszowe otwarcie ostatniego etapu rozbudowy stadionu przy Warszawskiej.
9: Mówił poseł Maciej Małecki. Gmina Rybno w ostatnim czasie przekazała strażakom nowy sprzęt zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła około 70 tysięcy złotych. W ramach zawartych umów jednostki otrzymały do użytkowania takie wyposażenie jak plandeki, zestawy ratownictwa medycznego w plecaku, deski ortopedyczne, zestawy szyn Kramera, radiotelefony czy agregaty prądotwórcze.
11: Na realizację tego zadania gmina Rybno pozyskała w 2025 roku ponad 120 tysięcy złotych dofinansowania w formie dotacji celowej. Przyznane środki finansowe stanowią 100% wartości zadania bez wkładu własnego gminy Rybno. Dodatkowo pozyskane środki zostały przeznaczone m.in. na doposażenie gminnego magazynu w elementy infrastruktury kryzysowej, w tym agregaty prądotwórcze, plandeki oraz radiotelefon, przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowanie broszur informacyjnych dla mieszkańców.
9: mówił wójt Damian Jaworski. A teraz ostrzeżenie. Mieszkańcy gminy Nowa Sucha powinni mieć się na baczności. Po tym terenie poruszają się osoby szarym Mercedesem oraz czarną Toyotą, które mają podawać się za przedstawicieli fundacji pomagającej seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Według przekazanych władzom gminy informacji, osoby te miały powoływać się na kontakt z gminą i sołtysami. Samorząd podkreśla, że to nieprawdziwe informacje. Warto dodać, że podobna sytuacja miała miejsce wczoraj w gminie Młodzieszyn. Tam osoby z rzekomej fundacji poruszały się czarnym Audi. Urząd Gminy Młodzieszyn także podkreśla, że nie ma z nimi nic wspólnego i prosi o zachowanie ostrożności, zwłaszcza osobom starszym. Kończymy wiadomością z ostatniej chwili. Na ulicy Traugutta w Sochaczewie są utrudnienia w ruchu. Na wysokości sanepidu doszło do potrącenia osoby. Trwa akcja służb. Do sprawy wrócimy.
12: Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
13: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
12: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
14: Że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie, ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
12: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Słoneczny, piękny, ciepły dzień. 26 stopni w Sochaczewie, wiatr do 15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 31 stopni po 14, ale i przelotne deszcze. Gorąca noc, ciepły wieczór, 23 stopnie o 22, 19-20 nad ranem i szansa o poranku na przelotne burze, które mogą przyjść z piątkiem. W dłuższej perspektywie 23 stopnie w sobotę, nieco chłodniej niż dzisiaj w piątek, ale za to cieplej będzie w poniedziałek, czyli weekend spokojniejszy byśmy mogli odetchnąć, ale za to gorący początek przyszłego tygodnia i sporo słonecznych dni z chmurami lub bez, ale bez opadów.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Nie wiem, kto czuwa nad tym kalendarzem świąt nietypowych, ale powiem Wam 6 minut po godzinie 11, że dzisiaj co prawda dzień świeżego oddechu, ale jutro, w piątek, niby przypadkowo, kto tam ich wie, Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, ale nic nie sugeruje. Kalendarz, rzecz święta.
4: Dzień dobry, lato!
8: A dzisiaj na osłodę i na ochłodę Red Hot Chili Peppers w Radiu Sochaczew. Californication, od tego zaczynamy. 3, 2, 1...

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: gdzie...
1: 19 minut minęło od godziny 11. Za moment kilka słów o tym, co dzieje się ważnego w mieście. Będzie audycja miejska w Radiu Sochaczew, a w tej godzinie także przypomnę Wam o dobrych informacjach związanych z wrześniem, bo przecież znamy już szczegóły związane z otwarciem obiektów przy ulicy Warszawskiej, objętych modernizacją, największą sportową modernizacją w historii Sochaczewa, program inwestycji strategicznych Polski Ład, a łączna wartość inwestycji to prawie 36 milionów złotych, więc jest się czym zachwycać. Boiska treningowe, szatnie, wnętrza tych wszystkich nowych obiektów, korty, balon w Chodakowie, okolica stadionu, trybuny, zaplecze sanitarne, mnóstwo nowości, o których będziemy informować, o ich otwarciu, a szczegóły przed godziną 12.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8

0: www.radiownet.pl.
1: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
11: W naszym studiu zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zaczynamy od gorącego tematu. Ruszyło głosowanie w budżecie projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród tych projektów jest ponownie projekt z miasta Sochaczew, tak możemy powiedzieć, będący swego rodzaju kontynuacją zeszłorocznego projektu. Chodzi o doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich. Proszę tutaj o informację.
12: Dokładnie tak. Z ogromną dumą wracamy właśnie z projektem Smart Sochaczew, bezpieczne przejścia dla pieszych. Dlaczego wracamy? Bo rok temu wszyscy mieszkańcy Sochaczewa pokazali, nie tylko Sochaczewa, pokazali niesamowitą siłę. Dzięki właśnie Państwa głosom wygraliśmy poprzednią edycję i obecnie z niecierpliwością czekamy na doświetlenie 19 przejść dla pieszych. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich już wyłonił wykonawcę inwestycji. Obejmie ona doświetlenia przejść dla pieszych w Sochaczewie i Żelazowej Woli. Tu pokazuje jedno, bezpieczeństwo na naszych ulicach to dla nas po prostu wszystkich jest priorytet. Teraz prosimy o głosy na projekt numer 278. Głosowanie odbywa się na stronie bom.mazowia.pl. Projekt nosi nazwę Smart Sochaczew, bezpieczne przejścia dla pieszych. Polega na montażu dodatkowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi przed przejściem dla pieszych. Oddzielenie dla każdego kierunku ruchu oddzielnie dla każdego kierunku ruchu pojazdów. Oprawy takich latarni wyposażone będą w żarówki LED, które pozwalają na uzyskanie jaśniejszego światła przy jednocześnie mniejszym zużyciu prądu. Taki rodzaj oświetlenia precyzyjnie dystrybuuje ten strumień światła w taki sposób, żeby doświetlał pieszego i nie powodował po prostu oślepienia dla zbliżającego się kierowcy. Lokalizacja zadania są to dwa przejścia w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową i jedno przejście w obrębie skrzyżowania z ulicą Popiełuszki oraz jedno przejście w obrębie skrzyżowania z ulicą 1 Maja. I teraz powiem, jak zagłosować. Jest to bardzo proste. Zajmuje dosłownie minutę. Wchodzimy na stronę bom.mazowia.pl i klikamy przycisk głosuj. Wpisujemy imię i nazwisko i numer telefonu. Wybieramy powiat sochaczewski oraz miejscowość Sochaczew. Zaznaczamy wiek i uwaga, tutaj głosować mogą również osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego. Wybieramy kategorie podregionalne, wpisujemy w wyszukiwarkę numer 278 i klikamy. Na podany numer telefonu przyjdzie darmowy kod SMS, wpisujemy go na stronie, zatwierdzamy i gotowe. Nie trzeba podawać PESEL, to jest bardzo ważne. Zachęcamy do głosowania na projekt numer 278.
11: To jeszcze dopytam tylko, czy w przygotowanie tego

0: projektu zaangażowane były te same osoby co
1: rok
0: temu.
1: Tak, zaangażowany był dokładnie radny sejmiku, pan Michał Orliński, pan Paweł Masłowski, oczywiście burmistrz Daniel Janiak, moja skromna osoba, pani radna Magdalena Zborowska-Frankowska, pan radny Piotr Pętlak, Młodzieżowa Rada Miasta, wolontariusze, więc tutaj mam nadzieję, że teraz też, że tak powiem, sprężymy się i ponownie wygramy.
0: To zaangażowanie wyda owoc.
1: Tak, owoc dokładnie.
0: I przechodzimy do obszaru, który bezpośrednio pani podlega jako zastępcy burmistrza. Mam na myśli nasze sochaczewskie miejskie szkoły i przedszkola. Wakacje to zazwyczaj czas remontu w placówkach. Jak to wygląda w te wakacje?
1: Dokładnie. Wakacje w Sochaczewie to dla dzieci czas odpoczynku, natomiast w naszych placówkach dzieje się dużo. Praca w re, zresztą jak co roku. Wykorzystujemy ten czas, aby właśnie przygotować te przedszkola i szkoły na bezpieczny i komfortowy powrót uczniów we wrześniu. Jeśli chodzi o przedszkola, to tu w zasadzie w każdej placówce coś się dzieje. Trwają intensywne prace odświeżające, malujemy sale, pomieszczenia biurowe, wymieniamy zużyte podłogi. Z większych prac warto tutaj wspomnieć, bo przedszkole numer 7 ma w słabym stanie schody wejściowe, więc tutaj będzie taki kompleksowy remont tych schodów. Równie dużo dzieje się w naszych szkołach podstawowych. Prawie w każdej z nich trwają tradycyjne malowania sali, bieżące naprawy, ale mamy też kilka naprawdę dużych i kluczowych inwestycji. Na przykład w szkole podstawowej numer 1 realizujemy duży remont krużganka. To jest takie dawne wejście od strony ulicy Kaczorowskiego. W szkole podstawowej numer 2 stawiamy na bezpieczeństwo, remontujemy schody prowadzące z parteru do szatni, które były już w bardzo słabym stanie. Schody te, z tego co pamiętam, to już naprawdę są wiekowe. W szkole podstawowej numer 3 ruszył duży etapowy projekt. Stan łazienek w dwóch pionach wymagał już zdecydowanej reakcji, dlatego w sierpniu zaczniemy od wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażu nowych sanitariatów i pisuarów. Myślę, że w kolejnych latach będziemy po prostu już kompleksowo te etapy kończyć. W szkole podstawowej numer 4 przeznaczyliśmy środki na naprawę i wymianę dwóch dużych okien. W szkole podstawowej numer 6 stawiamy na energooszczędność, wymieniamy oświetlenie w hali sportowej na nowoczesne oprawy LED wraz z oświetleniem awaryjnym. W szkole podstawowej numer 7 również wymieniamy oświetlenie, ale na parkingu szkolnym montujemy tam 4 lampy LED, by poprawić bezpieczeństwo po zmroku, a oprócz tego naprawiamy dach oraz 2 kominy. Jak widać, nakład pracy jest ogromny, ale robimy wszystko, by od września i nauczyciele, i dzieci wrócili do odnowionych, jasnych i przede wszystkim bezpiecznych przestrzeni.
0: Przypominamy też, że mimo, że mamy wakacje, w szkołach działa gabinet stomatologiczny.
1: Dokładnie. Jest on dostępny dla naszych uczniów. Działa on w szkole podstawowej numer 6, ale działa dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, które są pod Urzędem Miasta. I tutaj jest taka akcja pod hasłem Próchnica nie jedzie na wakacje. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnej opieki stomatologicznej, obejmującej zarówno przeglądy i profilaktykę, jak i leczenie, więc warto skorzystać przez najbliższe dni i zapisać się. Przypomnę tu numer telefonu 606 421 492.
0: Zachęcamy do zapisów. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji była zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
8: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Dzień dobry, lato.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Grzegory, Kuznocin 112B. Tutaj klasyk goni klasyk. Dzisiaj danie dnia wygląda następująco. Ogórkowa, placek po węgiersku. Dodatkowo w ofercie ryba smażona. Dziś mamy morszczuka. Bar Grzegory czynny do godziny 19, a poza tym szeroki wybór pierogów i pysznych dań jak klasyka polskiej kuchni. A szczegółowe menu znajdziecie na Facebooku. Zachęcam do lektury i życzę smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: 10 minut do godziny 12, do połowy dnia i to cieszy. W międzyczasie podglądam relacje pielgrzymów, ale o tym wydarzeniu opowiem wam po godzinie 12 w drugiej części dnia. A na razie możemy podsumować cykl Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Było grane i to na całkiem wysokim poziomie. Wielu zawodników młodych, jak i tych starszych, doświadczonych, którzy podróżują po regionie i grają. No i dzięki temu też wiele obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zyskuje, ponieważ no, mogą te obiekty i te boiska być pokazywane, być wykorzystywane właśnie przez zawodników. Gdzie było grane, mówił Krystian Pisarek, kierownik obiektów MOSiR.
1: Graliśmy na plaży miejskiej przy ulicy Chopina 101 oraz na ulicy Rumiankowej, a wielki finał 22 sierpnia podczas WSC Festival na plaży miejskiej.
0: Będzie co oglądać, będzie komu kibicować, a my już odliczamy do wiadomości.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%. 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: A już teraz czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Mamy południe, jest 12.
10: Potrącenie rowerzystki na ulicy Traugutta to na początek. Fragmenty drogi powiatowej w Wieńcu z nową nawierzchnią i poboczami. Za nami oficjalne oddanie inwestycji do użytku. W tym serwisie także o zniknięciu zabytkowego pojazdu kolejowego sprzed budynku dworca PKP. Znamy powód. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Dziś około 10.30 na ulicy Traugutta w Sochaczewie na wysokości sanepidu doszło do potrącenia osoby przez samochód osobowy. Jak powiedziała nam Joanna Popławska z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, potrącona osoba to młoda rowerzystka. Kierowca osobówki uczestniczący w zdarzeniu był trzeźwy. Do wypadku doszło w rejonie przejścia dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Do zdarzenia została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Blisko kilometr drogi powiatowej w Wieńcu zyskał nową nawierzchnię i pobocza. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 175 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę po połowie zapłaciły powiat sochaczewski i gmina Iłów. Za nami uroczyste oddanie drogi do użytku. Zakres prac przedstawiła dyrektor powiatowego zarządu dróg Małgorzata Dębra.
11: Przebudowy wykonano następujące prace. Sfrezowano korekcyjnie istniejącą, starą, zdegradowaną nawierzchnię jezdni, ułożono warstwę wyrównawczą i na warstwę wyrównawczą została ułożona warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Ponadto oczyszczono, odmulono rowy, jak również dokonano ścinki poboczy i ułożono pobocza z kruszywa łamanego.
10: Na miejscu obecny był również wójt Jan Kraśniewski.
12: Starostwo i my staramy się, jak możemy, pozyskiwać środki, składać je, by ten efekt był. Oczywiście celem nadrzędnym jest przebudowa drogi do granicy z gminą sąsiednio, z gminą Rybno i myślę, że w najbliższym czasie będziemy do tego dążyć. Jakie będą dofinansowania? Trudno nam jest na dzisiaj powiedzieć.
10: Podróżni korzystający z PKP w Sochaczewie mogą być zaskoczeni. Sprzed budynku dworca zniknął zabytkowy pojazd kolejowy, który zdobił plac przed wejściem do budynku od ponad 30 lat. To parowóz wąskotorowy typu Ryś, który został tu ustawiony w 1989 roku jako pomnik techniki. Rozczarowani zniknięciem pojazdu mieszkańcy mogą jednak spać spokojnie. Jak wyjaśnia Muzeum Kolei Wąskotorowej, które jest właścicielem pojazdu, parowóz został zdjęty z pomnika tylko tymczasowo, na czas renowacji.
13: Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
14: W pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
13: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
13: Prace na tym odcinku potrwają rok.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: To będzie największa w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
16: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
13: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 28 stopni w Sochaczewie, moi drodzy. 4 minuty po godzinie 12. Ta temperatura jeszcze nam troszeczkę wzrośnie. Wiatr do 15 km na godzinę. Warunki biometeo w miarę, ale może być różnie wieczorem i w nocy, ponieważ temperatury wysokie, powyżej 20 stopni, to i kiepsko się śpi, to i gdzieś tam jakieś tam dolegliwości mogą się pojawić i brak komfortu. Do tego przelotne opady deszczu popołudniem, no i w najbliższych dniach sinusoida temperaturowa, bo 26 stopni jutro, 23 w sobotę i do 30 w poniedziałek. A w kurortach, powiem wam, paradoksem wakacji jest to, że Suwałki stają się w miarę pogodne, a nad morzem w różnych miejscach pogoda w kratę. Oczywiście Świnoujście ma piękną plażę, ale tam najzimniej i pada, i jeżeli ktoś czekał pół roku, żeby pojechać nad polskie morze na wakacje na piękną polską plażę, to pogoda na pewno przybija taką metaforyczną piąteczkę i zachęca do zabawy, prawda? Deszcz nad morzem, gdy wszędzie takie upały.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Powiem wam, moi drodzy, że Polska to jest jednak stan umysłu. Gdy nam źle, gdy nam dobrze, jak trwoga, to do Boga mawiają. I nie ma w tym nic złego. Z tym, że jeżeli miliarder postanowi podziękować za swoje zdrowie, to zamiast przekazać pieniądze na cele charytatywne, to funduje gigantyczny pomnik Matki Boskiej, 40-metrowy, i to będzie największy pomnik chyba w ogóle na świecie, w Europie albo w Polsce. Czy to będzie największy pomnik, to ja jeszcze sprawdzę i powiem wam, ile to wszystko kosztuje, ale no jest rozmach, powiem tak.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: 6 po 12, Hit Hunter na początek, Felix Jen, a za moment Hit.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Były.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

20 minut po 12 mówi się, że jak trwoga, to do Boga. Moi drodzy, pomnik Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu, którego wysokość wynosi 56 metrów, wzbudza duże zainteresowanie, no i dominuje nad krajobrazem. Co prawda nie u nas, ale to mógł być Sochaczew, moi drodzy. Fundatorem projektu jest Roman Karkosik, jeden z najbogatszych

0: Spółkę z Sochaczewa, naszego kochanego, znaną z produkcji płynów chłodniczych i nie tylko. Dziś międzynarodowy koncern wytwarzający na 4 kontynentach komponenty motoryzacyjne zatrudnia 10 tysięcy osób w kilkunastu krajach. Także jeżeli nie będzie pieniędzy na premię, jeżeli nie będzie nagród w tym roku, no to przynajmniej będzie gdzie jeździć na pielgrzymki. Z drugiej strony, no Matka Boska Konotopska w tym momencie bije na głowę słynnego Chrystusa z Rio i figurę Jezusa w świebie. Bodzinie, więc szkoda, że nie w Sochaczewie taki projekt.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Tak się gra, tak się brzdąka, moi drodzy. George Michael, Freedom w Radiu Sochacze w 25 minut przed 13. Bletka na horyzoncie i kolejne utwory. Natomiast Olmax wygrywa turniej czterech boisk. To jest informacja z zakładki Sport. Oczywiście Olmax, ekipa złożona z wielu znanych na naszych terenach piłkarzy. No i co najważniejsze, 10 drużyn walczyło między innymi w gminie Iłów, Młodzieszyn, Nowej Suchej i w Teresinie. Mieliśmy finały, no i tutaj Olmax na pierwszym miejscu, wygrywając też i w całym cyklu. Bardzo fajna inicjatywa, zresztą piłkarski pomysł Michała Orlińskiego, trenera, no i oczywiście radnego sejmiku województwa mazowieckiego. A co za tym idzie, zaraz w kalendarzu kolejne sportowe atrakcje do Ligi Halowej WSC Futsal Ligi jeszcze trochę mamy. To w międzyczasie na pewno na boiskach i na turniejach zobaczymy strażaków z naszych stron, a przy tym strażacy to też już pewnie grzeją z formą, dlatego że sierpień i wrzesień to też takie miesiące i czas, kiedy te drużyny pożarnicze przystępują do rywalizacji, więc będzie atrakcji sportowych co niemiara, a są to naprawdę widowiskowe konkurencje, więc trochę piłki nożnej, trochę sprawności, zwinności i ani się człowiek obejrzy, a już zaraz nasi piłkarze rozpoczną rozgrywki.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox, tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
12: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
16: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
18: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
19: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

W Radiu Sochaczew muzyka gra w najlepsza. W międzyczasie przypominam wam o ważnej stronie tusochaczew.pl i zakładce co, gdzie, kiedy. I tak oto możecie zerknąć na te wydarzenia, które odbywać się będą i dziś, jak zumba na Wzgórzu Zamkowym od godziny 19. Jutro za to pilates w SCK, letnia seniorada w Parku Garbolewskiego, czyli potańcówka z muzyką na żywo. No i oczywiście 8 sierpnia młodzieżyńskie fajfy. I tych imprez jest naprawdę sporo. Często wiążą się one z darmowym uczestnictwem, no i po prostu możliwością integracji i wspólnego spędzania czasu w taneczny bądź aktywny sposób. I o to w tym wszystkim chodzi. Zerknijcie, mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie, a my odliczamy do godziny 13 za moment w Radiu Sochaczew Wiadomości.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sob-car.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
15: Na zegarze 13 w Radiu Sochaczew oczywiście czas na wiadomości.
16: Trwają wakacyjne remonty w sochaczewskich szkołach, to na początek. Park w Granicach poleca się na upały. Jak podkreśla dyrektor GZGK, miejsce jest zadbane i bezpieczne. W tym serwisie także informacja z ratusza. Nauczyciele poszukiwani. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Tradycyjnie w okresie wakacji w sochaczewskich szkołach i przedszkolach publicznych trwają remonty. Zakres prac jest różny, ale dotyczy w zasadzie wszystkich placówek. O szczegółach zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
17: Trwają intensywne prace odświeżające, malujemy sale, pomieszczenia biurowe, wymieniamy zużyte podłogi. Z większych prac warto tutaj wspomnieć, bo przedszkole numer 7 ma w słabym stanie schody wejściowe, więc tutaj będzie taki kompleksowy remont tych schodów.
16: Także w szkołach prowadzone są poważniejsze inwestycje.
17: W szkole podstawowej numer 1 realizujemy duży remont krużganka. To jest takie dawne wejście od strony ulicy Kaczorowskiego. W szkole podstawowej numer 2 stawiamy na bezpieczeństwo, remontujemy schody prowadzące z parteru do szatni, które były już w bardzo słabym stanie. W szkole podstawowej numer 3 ruszył duży etapowy projekt. Stan łazienek w dwóch pionach wymagał już zdecydowanej reakcji, dlatego w sierpniu zaczniemy od wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażu nowych sanitariatów i pisuarów. W szkole podstawowej numer 4 przeznaczyliśmy środki na naprawę i wymianę dwóch dużych okien. W szkole podstawowej numer 6 stawiamy na energooszczędność. Wymieniamy oświetlenie w hali sportowej na nowoczesne oprawy LED. W szkole podstawowej numer 7 również wymieniamy oświetlenie, ale na parkingu szkolnym.
16: Wszystko to poprawić ma komfort pracy uczniów i nauczycieli po powrocie z wakacji.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: Park w Granicach poleca się na letnie upały. Miejscowi chętnie korzystają z wodnej strefy, by się schłodzić. Jak mówi dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, w gestii którego leży utrzymanie parku, miejsce jest bezpieczne.
5: Reżim sanitarny jest wysoki i nakłada na nas sanepid obowiązek, żeby ta woda, w której dzieciaki się kąpią na tej strefie wodnej, była dobrej jakości, więc też to wymaga dużego zaangażowania, ale też dbamy o to, żeby wizualnie to miejsce odpoczynku jako park rekreacyjny, bo tak się w końcu nazywa, no wyglądało pięknie. Cały czas musi być i nadzór pracowniczy, ale też te nasadzenia, które mamy, to wymagają dużej pielęgnacji i nakładów finansowych też w jakiś sposób, ale też i codziennego doglądania, podlewania. Sama strefa wodna bez nadzoru też by nie mogła funkcjonować pracowniczego.
16: Mówiła dyrektor GZGK Beata Miazek. I jeszcze ważna informacja z ratusza. Miejskie Przedszkole nr 1 w Sochaczewie poszukuje kandydatów do pracy od 1 września. Potrzebni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, języka angielskiego i rytmiki. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
18: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
15: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. W Polsce są bardzo popularne. Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
21: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
15: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Sklejka Sochaczew to

0: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello? Help me.
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.
13: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
14: Dzień dobry Państwu. Przed nami kolejne spotkanie w cyklu Laboratorium Języka. Spakuj angielski na wakacje. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak poradzić sobie na lotnisku i w hotelu, a dzisiaj zajrzymy do restauracji i kawiarni. Pokażemy, że zamówienie kawy czy obiadu po angielsku wcale nie musi być stresujące. Jak zawsze z nami są lektorki Szkoły Językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witamy serdecznie.
14: Zanim przejdziemy do wakacyjnych zwrotów, chciałbym zapytać o coś, co często słyszę od znajomych. Wielu dorosłych mówi: rozumiem całkiem sporo po angielsku, ale kiedy mam coś powiedzieć, nagle brakuje mi odwagi. Czy rzeczywiście to najczęstszy problem?
15: Zdecydowanie tak. Większość dorosłych nie ma problemu z tym, że nigdy nie uczyła się angielskiego. Wręcz przeciwnie, wielu z nas miało z nim kontakt przez lata. Problem polega na tym, że w szkole często skupialiśmy się na gramatyce i testach, a znacznie rzadziej na swobodnym mówieniu. Efekt jest taki, że rozumiemy naprawdę dużo, ale boimy się odzywać.
14: Czyli największą przeszkodą nie jest brak wiedzy, tylko brak pewności siebie.
16: Dokładnie. I dlatego na naszych kursach dla dorosłych stawiamy przede wszystkim na komunikację. W British House pracujemy metodą Boldwings, która zachęca do używania języka już od pierwszych zajęć. Nie chodzi o to, żeby mówić perfekcyjnie. Chodzi o to, żeby umieć się porozumieć podczas wakacji, w pracy czy na spotkaniu z zagranicznym klientem.
14: A jak wyglądają takie zajęcia w praktyce?
15: Przede wszystkim pracujemy w kameralnych grupach, dzięki czemu każdy ma okazję mówić. Tworzymy swobodną atmosferę, bez oceniania, bez stresu i bez obawy, że ktoś wyśmieje nasze błędy. Jest dużo rozmów, scenek, pracy w parach i sytuacji z życia codziennego. To właśnie dzięki temu kursanci stopniowo przełamują barierę

0: językową.
1: I bardzo często słyszymy od naszych kursantów jedno zdanie: szkoda, że nie zapisałem się wcześniej. Okazuje się, że nauka angielskiego może być przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Wakacje to świetny moment, żeby pomyśleć o sobie i swoim rozwoju, tak samo jak dbamy o rozwój naszych dzieci.
2: A skoro mowa o wakacjach, to przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Za chwilę sprawdzimy, jakie zwroty warto znać, żeby bez stresu zamówić kawę, obiad czy deser w restauracji i cieszyć się urlopem bez językowych obaw.
0: To właśnie restauracja jest miejscem, w którym najczęściej próbujemy mówić po angielsku, a jednocześnie wiele osób stresuje się nawet prostym zamówieniem kawy. Można usłyszeć: boję się, że kelner mnie o coś zapyta i nie będę wiedział, co powiedzieć.
1: A tymczasem większość rozmów wygląda bardzo podobnie. W restauracjach na całym świecie powtarzają się te same pytania i te same odpowiedzi. Jeśli poznamy kilka gotowych zwrotów, naprawdę będziemy czuć się dużo pewniej.
2: To sprawdźmy w praktyce. Wyobraźmy sobie, że jedna z was jest kelnerką, a druga klientką.
0: Good afternoon. Do you have any free tables?
1: Good afternoon, of course.
0: A table for two, please.
1: Right this way. Here are the menus. Would you like something to drink first?
0: Yes, please. I'd like a cappuccino and a bottle of still water.
1: Certainly. Are you ready to order?
0: Not yet. What do you recommend?
1: I recommend grilled chicken with baked potatoes and cucumber salad.
0: So, I'll take it.
1: Excellent choice.
2: Brzmiało bardzo naturalnie. Rozłóżmy ten dialog na części pierwsze.
0: Najpierw kilka słów, które warto znać. Menu, menu, table, stolik, waiter, waitress, kelner, kelnerka, bill, rachunek, breakfast, śniadanie, dinner, obiad, dessert, deser, drink, coś do picia. Tap water, woda z kranu, still water, woda niegazowana i sparkling water, woda gazowana.
1: Bardzo często pojawia się także słowo course, czyli danie. Możemy usłyszeć na przykład main course, danie główne.
2: A teraz nasza wakacyjna walizka. Jakie zwroty koniecznie zabieramy do restauracji?
0: A table for two, please. Could I see the menu, please? Do you have an English menu?
1: Lub przy zamawianiu: I'd like grilled chicken, please, for example. I will have baked potatoes. Can I have a bottle of water, please? To trzy bardzo naturalne sposoby składania zamówienia w restauracji.
0: Jeżeli chcemy o coś dopytać: what's today's special? What do you recommend? Is it spicy? Is it vegetarian? Does it contain nuts?
2: To jeszcze zapytam, a co z kawiarnią, bo tam rozmowy to są chyba jeszcze krótsze.
1: Dokładnie. Może to wyglądać na przykład tak. Hello, what can I get for you?
0: Could I have a cappuccino, please?
1: Small or large?
0: Large, please.
1: Anything else?
0: No, thank you.
1: Can I pay by card?
0: Of course.
2: Jakich pytań możemy się spodziewać?
0: Najczęściej usłyszymy: still or sparkling, jeśli chodzi o rodzaj wody. Anything else? Czy coś jeszcze? Are you ready to order? Czy jesteś gotowy na złożenie zamówienia? Would you like a dessert? Czy chciałbyś deser? Would you like anything to drink? Czy chciałbyś coś jeszcze do picia? To pytania, które pojawiają się niemal wszędzie.
2: No dobrze, zjedliśmy, wypiliśmy kawę, to teraz jak zapłacić?
1: Najważniejsze zwroty to: can I have the bill, please? Czy mogę poprosić rachunek? Can I pay by card? Czy mogę zapłacić kartą? Can I pay in cash? Czy mogę zapłacić gotówką? Keep the change.
2: Mam jeszcze jedno pytanie o jedno wyrażenie. Często słyszymy to go. Co ono właściwie oznacza?
0: To bardzo przydatny zwrot. Jeśli zamawiamy kawę albo jedzenie na wynos, wystarczy powiedzieć to go, please. Jeżeli pozostajemy na miejscu, usłyszymy pytanie: for here or to go, czyli na miejscu czy na wynos?
2: No to na koniec tradycyjnie poproszę o jedną radę.
1: Nie uczmy się pojedynczych słów. Znacznie lepiej zapamiętać całe zdania. Zamiast znać tylko słówko coffee, nauczmy się od razu powiedzieć: could I have a coffee, please? Albo I'd like a cappuccino. To właśnie gotowe zwroty sprawiają, że zaczynamy mówić płynniej i swobodniej.
0: I jeszcze jedna rzecz. nie czekajmy na wakacje. Można poćwiczyć już dziś. Zamawiając poranną kawę w domu, spróbujmy powiedzieć na głos I'd like a coffee, please. Takie krótkie, 5-minutowe ćwiczenia naprawdę działają. Regularność jest ważniejsza niż jednorazowa, długa nauka.
2: Moimi gośćmi były lektorki szkoły językowej British House, Kasia i Martyna. Dziękuję za spotkanie, a za tydzień wybierzemy się na zakupy i sprawdzimy, jak zapytać o drogę oraz poradzić sobie w mieście po angielsku. Do usłyszenia i bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękujemy również, do usłyszenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
3: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
21: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
22: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
23: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
24: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
13: Reklama.

0: Reklama.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Jest punktualnie 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Za nami uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego fragmentu drogi powiatowej w Wieńcu. Od tego zaczynamy. Sytuacja pogodowa w naszym powiecie nadal niestabilna i groźna. Obowiązuje alert drugiego stopnia. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie mamy też zaproszenie dla rolników z gminy Młodzieszyn na szkolenie z bezpiecznej obsługi maszyn żniwnych. To już jutro. Czas na wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Za nami uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego fragmentu drogi powiatowej w Wieńcu. Wydarzenie zgromadziło sporą grupę samorządowców i mieszkańców. Na miejscu obecna była m.in. starosta Jolanta Gonta.
11: Dziękuję panu wykonawcy, który również bardzo mocno się zaangażował w tę inwestycję i nawet termin, który był przewidziany bodajże koniec września, z tego co pamiętam. No dzisiaj mamy początek sierpnia, także już możemy mieszkańcom oddać tą drogę. Chcemy, aby była bezpieczna, chcemy, aby wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające te tereny, mogły bezpiecznie korzystać z tej nowo wyremontowanej, przebudowanej drogi.
10: Inwestycja kosztowała blisko 500 tysięcy złotych. 175 tysięcy to dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałe koszty pokryły po połowie samorząd powiatowy i gmina Iłów.
12: Ja bardzo się cieszę, że samorząd województwa mazowieckiego wsparł tą inwestycję, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo dobry wniosek napisany przez panią dyrektor Dębowską oraz pracowników powiatowego zarządu dróg. Ten wniosek został bardzo wysoko oceniony, zyskał pełną akceptację i z wielką przyjemnością my radni głosowaliśmy za przyznaniem dotacji dla powiatu sochaczewskiego na realizację tej inwestycji. Cieszę się, że są tutaj z nami mieszkańcy, sołtysi, radni. Niech korzystają bezpiecznie z nowo wyremontowanej drogi, niech służy na kolejne lata.
10: Mówił radny sejmiku Michał Orliński. I zmieniamy temat. Sytuacja pogodowa w powiecie sochaczewskim jest nadal niestabilna i groźna. Poza ostrzeżeniem przed upałami obowiązuje u nas alert drugiego stopnia przed burzami z bardzo silnymi opadami deszczu do 45 mm, porywami wiatru do 100 km na godzinę, a miejscami także gradem. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra rana.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Urząd Gminy Młodzieszyn zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na szkolenie z bezpiecznej obsługi maszyn żniwnych. Odbędzie się ono już jutro o godzinie 8.30 w tutejszym GOK-u. Jak informuje urząd, spotkanie jest odpowiedzią na częste pytania rolników o możliwość uzyskania uprawnienia operatora kombajnu zbożowego w okolicy miejsca zamieszkania. Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów. Uwaga, obowiązują zapisy.
13: Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski, z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
14: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu.
13: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Od jutra faktycznie ochłodzenie, ale póki co 30 stopni na termometrach. Jest niestety 1015 hektopaskali na barometrach, wiatr wieje z zachodu i ten wiatr ma przywiać do nas chmury z deszczem, ma przelotnie popadać w godzinach popołudniowych.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Radio Słuchaj.
9: 5 po 14. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Bardzo proszę, w Radio Sochaczew poleca się w czwartkowe popołudnie 6 dnia sierpnia. Chłopcy z pracy broni na dobry początek tej godziny. Tomek Marciniak, popołudniowa. Cześć.

0: Ed Sheeran za nami, 11 po 14 też za nami. Niestety na ścieżkach, stety lub niestety na ścieżkach rowerowych coraz większa liczba hulajnóg elektrycznych, a tym samym niestety liczba zdarzeń drogowych z ich udziałem. Kilka dni temu doszło do tragicznego w skutkach wypadku w gminie Nieborów, gdzie zginął 11-letni chłopiec, a wczoraj Koleje Mazowieckie opublikowały nagranie z monitoringu, gdy przy opuszczonych półrogatkach też młodociany kierujący hulajnogą elektryczną o mało nie wjechał pod pociąg. To było w Żabiej Woli, czyli między Sochaczewem a Błoniem. Aby kierować hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, należy mieć ukończone 13 lat. Przypominamy, ten przepis od 3 czerwca obowiązuje. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Jest jeszcze kilka innych zasad, o których przypomina starsza aspirant Agnieszka Dzik.
1: Przewidziana prędkość dla hulajnogi to jest do 20 km na godzinę. Natomiast jeżeli będzie większa to prędkość, no to trzeba będzie po prostu wyciągać konsekwencje. Hulajnoga musi mieć też odpowiednie oświetlenie. Musi mieć dzwonek. Na hulajnodze elektrycznej żadnych pasażerów nie przewozimy. Na hulajnodze elektrycznej jedzie jedna osoba. I koniec.
0: No właśnie, i koniec. I żeby to było jasne dla wszystkich kierujących, żeby nie dochodziło do tak tragicznych zdarzeń, jak te kilka dni temu w gminie Nieborów. Pamiętajcie o tym.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 19 po 14, a my w tej godzinie zajrzymy na pielgrzymi szlak, bo mamy tam swojego człowieka. Więcej szczegółów już za chwilę. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych

0: Sprawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: Do letniego Gradnia w Radiu Słuchaczew za chwilę wrócimy. Tymczasem tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę w sierpniu do Częstochowy. Ma ich dotrzeć nawet 80 tysięcy, a wśród nich łowicka piesza pielgrzymka młodzieżowa, która po raz 31 dziś oficjalnie wystartowała. Wczoraj wystartowali pielgrzymi z Sochaczewa. Nasza grupa błękitna, będę ją tak nazywał, bo taka była od samego początku. A my mamy tam swojego człowieka na tej szlaku pielgrzymim.
1: Witam i pozdrawiam z łowickiej pieszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę. Nastroje wszystkich uczestników są jak najbardziej pozytywne. Wszyscy idą z wartą, rozśpiewaną grupą, no i wszyscy chcą w ten sposób właśnie wielbić Boga muzyką, słowami, i wszyscy tutaj zdecydowanie znają swoje intencje, znają swój cel. Na pewno jeszcze do tego tematu nieraz będziemy wracać na naszej antenie. Za chwilę ruszamy w dalszą drogę. Oskar Tomczyk, kłaniam się.
0: Oskar, żebyś wrócił z jak najmniejszą liczbą bombi na stopach już po wakacjach.
2: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
16: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
17: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
18: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: 9 do 15 na zegarach i kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew. Tymczasem dziś nie jest spokojnie na drogach sochaczewskich. Po 10 na Trałgutta doszło do zdarzenia rowerzystki z samochodem osobowym. Młoda kobieta trafiła do szpitala, natomiast po 13 doszło do kolejnego zdarzenia drogowego, tym razem na ulicy Sienkiewicza. Ta droga jest w tym momencie całkowicie zamknięta, a więcej szczegółów w wiadomościach o 15 opowie Jobita Leszczyńska.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Dwie minuty dzielam nas od 15 kolejnej porcji wiadomości, na które zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej, a po wiadomościach garść informacji pogodowych.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sokaczew. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: W tym serwisie o pożarze zabudowań gospodarczych, do którego doszło wczoraj w Zakrzewie. Z ogniem walczyło 6 zastępów straży. Będzie też o tym, jak reagować w przypadku, gdy oferta wakacyjnego wypoczynku różni się od stanu faktycznego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Zakrzewie w gminie Nowa Sucha doszło do pożaru 3 drewnianych budynków gospodarczych. Wczoraj na miejscu interweniowało 6 zastępów straży pożarnej. Po dojeździe strażaków budynki były w całości objęte ogniem. Działania polegały na podaniu 3 strumieni wody na pożar i jednego w obronie sąsiednich budynków. Zostały również przeprowadzone prace rozbiórkowe, a pogorzelisko przelano wodą. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Działania strażaków trwały mniej więcej od godziny 17 do 20. I zmieniamy temat. Wakacje nad morzem, w górach czy za granicą. Wyjazd opłacony, jedziemy na miejsce i okazuje się, że oferta odbiega od tej, która widnieje w internecie, albo co gorsza, obiekt w ogóle nie istnieje. Jak mówi powiatowy rzecznik konsumentów Violetta Fortuna, zarówno w jednej, jak i drugiej sytuacji warto dochodzić swoich praw.
10: Jeśli po dokonaniu wpłaty okaże się, że obiekt noclegowy nie istnieje, należy niezwłocznie zgłosić sprawę do odpowiednich organów ścigania. Natomiast w sytuacji, gdy warunki pobytu są niezgodne z ofertą, konsument ma prawo złożyć reklamację. Przy składaniu reklamacji można skorzystać z tabeli frankfurckiej. Jest to dokument, który procentowo określa możliwość obniżenia ceny całościowej imprezy turystycznej za poszczególne niezgodności z ofertą, takie jak różnica w położeniu obiektu, na przykład odległość od plaży, różnica w rodzaju pokoi, wady pokoi, na przykład brak balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo.
9: Nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi organizatora lub pilotowi wycieczki, najlepiej jeszcze podczas trwania kolejne imprezy turystycznej. Warto również gromadzić dowody, takie jak zdjęcia, nagrania, korespondencje czy rachunki. Podróżny ma prawo domagać się obniżenia ceny, odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jeśli niezgodności miały wpływ na jakość wypoczynku. I jeszcze wieści z dróg. Po godzinie 13 na ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie w pobliżu wieży Ciśnień doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Jak powiedziała nam sierżant Joanna Popławska z Komendy Policji w Sochaczewie, motocyklem podróżowały dwie osoby. Podobnie jak osobówką, pasażerka jadąca jednośladem została przewieziona do szpitala. To drugi podobny wypadek tego dnia. Po godzinie 10 na Traugutta doszło do zderzenia rowerzystki z samochodem osobowym. Młoda kobieta trafiła do szpitala.
11: To ma być specjalne wydarzenie, tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety, kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
12: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
11: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
13: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
11: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. W Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie bez zmian, gorąco, duszno i parno, niestety ma popadać w godzinach popołudniowych, przelotnie 31 stopni pokazują termometry, czyli jeszcze cieplej, ale odczuwalna temperatura to 34, oczywiście mówimy o temperaturze powietrza w cieniu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Wracamy do letniego grania w Radiu Sochaczew, 6 po 15, gdyby ktoś teraz pytał o czas, Red Box i For America na dobry początek. Tomek Marciniak, ponownie, cześć, dzień dobry.

0: razu jego złoto. 19 po 15. Tymczasem tak przeglądam internety i natrafiłem na bardzo ciekawe badanie opublikowane przez Ibris. Otóż Polacy niezmiennie spośród różnych nacji najbardziej pozytywnie postrzegają siebie. Naszych rodaków lubi 79% badanych, tylko 4% z nas ocenia nasz naród negatywnie, a 17% nie ma zdania. Na drugim i trzecim miejscu są Czesi i Słowacy, a ostatnio zajęli, no właśnie, za wschodniej granicy. W ostatnich latach radykalnie spadła też sympatia do Amerykanów, ale już te badania nie mówią dlaczego.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio

0: klasyka Bad Boys Blue na antenie Radia Sochaczew. Za chwilę wrócimy do muzyki, bowiem czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No i patrzymy na Trojanowskiej. Dosyć spore natężenie ruchu od Młynarskiej do skrzyżowania ze Staszica i Aleją 600-lecia. Na tej ostatniej też już więcej samochodów przy centrach handlowych, a także przy Warszawskiej. Na Warszawskiej ruch wzmożony w obu kierunkach. Podobnie postoicie na Gabłowskiej, Łowickiej, a także na moście w kierunku centrum. No i lewoskręt na Traugut, to tutaj też delikatne utrudnienia. Więcej samochodów też na Piłsudskiego do Olimpijskiej i do Warszawskiej. Jeżeli chodzi o obwodnicę, to najgorzej sytuacja wygląda na Żyrardowskiej, bo tutaj dosyć sporo samochodów z każdej ze stron. Utrudnienia w Zakrzewie w kierunku Skierniewic, na A2 czysto w kierunku Łodzi i Warszawy, ale na węźle Wiskitkach od Żyrardowa do miejscowości Morgi stoi korek i tam na pewno trzeba postać chwilę. Postoicie w Piorunowie, Błoniu, Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. I utrudnienia w Lesznie na 580 i później dalej w Blatchorzewie, w Babicach Starych, na Rondzie i Blizna Jaśnickiego, Łaszczyńskiego, czyli sam wjazd do stolicy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Ogłoszono pierwsze gwiazdy, które wystąpią podczas święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach. Kto dokładnie, o tym już za chwilę opowie. Monika Figut, pozostańcie z nami.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
0: Jest 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
12: Feralny czwartek na sochaczewskich drogach. Dziś dwa wypadki są poszkodowani. Fragment drogi powiatowej w Wieńcu w gminie Iłów z nową nawierzchnią i poboczami. Za nami oficjalne oddanie inwestycji do użytku. I jeszcze świeże informacje ze Skierniewic. Ogłoszono pierwsze gwiazdy, które wystąpią podczas święta kwiatów, owoców i warzyw. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Feralny czwartek na sochaczewskich drogach. Dziś w naszym mieście miały miejsce dwa wypadki. Około 10.30 na ulicy Traugutta na wysokości Sanepidu doszło do potrącenia młodej rowerzystki, która trafiła do szpitala. Kierowca samochodu osobowego uczestniczący w zdarzeniu był trzeźwy. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Z kolei po godzinie 13 na ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie w pobliżu wieży ciśnień doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Pasażerka podróżująca jednośladem została przewieziona do szpitala.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Blisko kilometr drogi powiatowej w Wieńcu zyskał nową nawierzchnię i pobocza. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 175 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę po połowie zapłaciły powiat sochaczewski i gmina Iłów. Za nami uroczyste oddanie drogi do użytku. Zakres prac przedstawiła dyrektor powiatowego zarządu dróg Małgorzata Dębowska.
13: W ramach przebudowy wykonano następujące prace. sfrezowano korekcyjnie istniejącą, starą, zdegradowaną nawierzchnię jezdni, ułożono warstwę wyrównawczą i na warstwę wyrównawczą została ułożona warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Ponadto oczyszczono, odmulono rowy, jak również dokonano ścinki poboczy i ułożono pobocza z kruszywa łamanego.
12: Na miejscu obecny był także wójt Jan Kraśniewski.
14: Starostwo i my staramy się, jak możemy, pozyskiwać środki, składać je, by ten efekt był. Oczywiście celem nadrzędnym jest przebudowa drogi do granicy z gminą sąsiednio, z gminą Rybno. I myślę, że w najbliższym czasie będziemy do tego dążyć. Jakie będą dofinansowania? Trudno nam jest na dzisiaj powiedzieć.
12: Ogłoszono część gwiazd, które wystąpią podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-20 września. W piątek zaśpiewają Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Kukon i Jan Rapowanie. A w sobotni wieczór na scenie głównej pojawią się Molesta Evenement, Igo, Urszula i Bajm z Beatą Kozidrak. Niedziela na razie owiana jest tajemnicą.
15: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą kur, usługi koparkami.
19: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. W Polsce są bardzo popularne. Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
20: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
19: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: 5:16, Rod Stewart rozpoczyna letnie granie w Radiu Sochaczew. Większość z was już po pracy udaje się do domu. Jutro piątek i weekendu, początek. Moja redakcyjna koleżanka, tak, Monika, się zachowała idąc do domu.

0: 13 po 16 już na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A dziś gramy po polsku Lady Punk. Na na. Dajcie głośniej, gdziekolwiek nas słuchacie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Nie wiem, co mnie tak wzięło na czytanie dzisiaj różnego rodzaju badań, ale jak wynika z najnowszego badania Big Info Monitor, 61% par kłóci się z powodu, uwaga, uwaga, domowego budżetu. Najczęściej chodzi o rachunki, inne opłaty, a także o rozrzutność partnera lub partnerki. W badaniu ponad połowa pytanych oceniła też, że stabilność finansowa ma realny wpływ na relacje damsko-męskie. 20 po 16.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 21 do 17, czyli ponownie sprawdzamy, co na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Rozpoczęły się powroty do domów i to widać na drogach, bo więcej samochodów na Gawłowskiej, Warszawskiej, Traugutta, Staszica, Trajanowskiej, Piłsudskiego, Olimpijskiej i ulicy Warszawskiej do nawet stadionu przy Warszawskiej 80, tutaj sznur samochodów. Przybyło też aut na rondzie w Kuznocinie, jedąc od miejscowości Różki. Cały czas dosyć duża ilość jest ich na Żyrardowskiej, do Łowicza i Żyrardowa czysto, do Skierniewic zatrzymacie się w Zakrzewie, tam ruch wahadłowy, no nie, może nie czysto do Żyrardowa, bowiem w Guzowie utrudnienia, a później na wysokości węzła w Wiskitkach do miejscowości Morgi sięga korek, czyli jadąc od Żyrardowa w kierunku Sochaczewa, a dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy czysto. Przybyło samochodów na 92 w Piorunowie, skręt na pas i później w samym centrum. Więcej już w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Rozpoczęły się powroty. Przybyło też samochodów jadąc 580 na skrzyżowaniu świetlnym w Lesznie. No i Latchorze w Babice, Nowe, Zielonki, Bliznę Jaśnickiego i Łaszczyńskiego. Tutaj naprawdę w obu kierunkach dosyć tłoczno.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: 2 do 17 na zegarach. Za chwilę wiadomości w Radiu Słuchacze, a w nich między innymi o tym, dlaczego nie będzie referendum w sprawie klimatu. Pozostańcie z nami.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
10: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
11: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryd, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
10: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
12: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
10: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do 4. rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
13: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze w meczu z Sarą Bejlek, nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chiliczyka Alejandro Tabilo.
14: Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
13: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
9: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego ZOO. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego ZOO stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
15: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Gorąco, duszno i parno, 30 stopni cały czas, ale ja tak patrzę przez nasze zachodnie okno i coś tam się zaczyna kłębić. Synoptycy tutaj też potwierdzają to, co ja widzę, że przelotnie popada około 18, no i powoli, powoli ta temperatura będzie spadała. Co czeka nas w nocy, a co jutro, o tym za godzinę.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Wracamy do letniego grania w Radiu Sochaczew 5 po 17. Na dobry początek te hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej z 1998 roku, które odbyły się we Francji. Pamiętacie?

0: serce, niesługa Jania Dąbrowska. No coś w tym jest, coś w tym jest, powiem wam szczerze. 19 po 17 my zaglądamy na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, bowiem szykuje się kolejna impreza dla dzieci, o czym opowie Klaudia Barańska z Musiru.
1: Już 8 sierpnia zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2 do 9 lat do Sochaczewskiej Strefy Aktywności nad Bzurą na kolejną edycję zawodów rowerkowych Rowerku Jedź. To wydarzenie, które łączy sport z rodzinną zabawą. Najmłodsi wystartują na rowerkach biegowych i klasycznych, a w tym roku przygotowaliśmy również nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń, którym wspólnie wystartują dzieci z rodzicami, babciami lub dziadkami. Mamy 4 kategorie wiekowe, 2-3 lata, 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat. Na każdego uczestnika czekają pamiątkowe medale i dyplomy, a najlepsi otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
0: Serdecznie zachęcamy do udziału.
2: Radio Sochacze. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Opa, opa, opa, Stasiu, to jest kawał chłopa. Za 22.18 tak jeszcze pozostaniemy w kręgach Mosiru, bowiem cały czas odbywają się zawody Grand Prix siatkówce plażowej. O tym między innymi opowiadał we wczorajszym magazynie sportowym u Bartka Staniaszka kierownik obiektów Krystian Pisarek.
1: W tym roku naprawdę rewelacyjny poziom, bardzo duże zainteresowanie, niesamowicie dużo par z Warszawy, z Łodzi, z Łowicza, ze Skierniewic, więc bardzo mnie to cieszyło, bo rywalizacja stała naprawdę na wysokim poziomie. Zakończyliśmy ostatni właśnie etap i 22 odbędzie się finał, do którego zakwalifikowało się 8 najlepszych par z całego Grand Prix.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: 14 do 18, po 18 audycja Oskara Tomczyka Zajarani, tymczasem we wtorkowej audycji Sekrety Szefa Kuchni Katarzyna Siekierska, restauratorka Salawi, opowiadała o tym między innymi, czy można przechowywać dojrzałe pomidory w lodówce.
1: No nie, dojrzałych pomidorów nie powinno się przechowywać w lodówce i niska temperatura zabija ich aromat, sprawia, że one stają się mączaste, zmienia się im struktura. Dlatego najlepiej czują się w temperaturze pokojowej, najlepiej jeszcze ułożone ogonkiem do dołu.
0: Pamiętajcie o tym, bo sezon na pomidory właśnie się rozpoczął, tak na dobre.
2: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Za chwilę 18, za chwilę wiadomości, a w nich prognozy cen paliw na stacjach benzynowych.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Burze, ulewy, gradobicia i uszkodzenia. Za chwilę o pogodzie. Będą też prognozy cen paliw na stacjach. Zajrzymy też do Gniezna, które ma nowy historyczny pomnik. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem. Uszkodzenia dotyczą w sumie około 15 budynków, także w pobliskim Wapniku. W całym regionie strażacy otrzymali około 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził w całej Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowania atmosferyczne, intensywny opad deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
9: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. Piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
8: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. Alerty obowiązują do jutra do godziny 10.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: 7,51 zł. Tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8,16 zł. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szanse na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw z BMR. Refleks Urszula Cieślak.
10: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
8: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak się okazało, miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby wywołujące panikę. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w podpoznańskim Swarzędzu. Na czas akcji ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Wstrzymano też ruch na trasie kolejowej.
11: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
8: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. 35-letni Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. Na koniec jeszcze nowy, dość nietypowy pomnik w Gnieźnie. Przedstawia Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Odsłonięto go dziś na wyspie Jelonek w miejscu z widokiem na katedrę. W uroczystości obok władz miasta uczestniczył autor Rafał Nowak. Gniezno liczy na to, że rzeźba Mieszka i Dobrawy będzie przyciągać pary starające się o potomstwo.
12: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słyszeliście ostrzeżenie przed burzami. W nocy temperatura w Sochaczewie i okolicach spadnie do 19 stopni i też przelotnie może popadać. Popadać również może jutro o poranku. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część dnia, no to będzie w miarę słonecznie. Choć tych chmur nie zabraknie. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 19 na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 3 po 18. Już za chwilę. Oskar Tomczyk i jego audycja Zajarań. Kogo dziś zaprosił? O...

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Gośćmi Radia Sochaczew w audycji Zajarani są dzisiaj Radosław Bednarski i Szymon Mikołajczyk. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Audycja o ludziach pełnych pasji. Wy również te pasje macie, pasję do badmintona. To jest gra, którą zna każdy. Każdy się z tą grą spotkał, większość osób rekreacyjnie, tym bardziej w takim czasie jak teraz, czy czasie wakacyjnym, letnim. Mam wrażenie, że to jest wtedy bardziej popularna gra niż w innych analogicznych momentach w roku. Natomiast wy gracie cały czas. No i jak się u was to zaczęło po kolei, ta cała przygoda z badmintonem?
3: Powiem szczerze, że moja przygoda z badmintonem zaczęła się już od najmłodszych lat, kiedy chłopaki ganiali za piłką. A mnie jednak ciekawiło coś innego, żeby to była rakietka w ręku. I zawsze się mamę brało, czy tatę, czy mamę, czy siostrę na podwórko za bramą odbijało się i ta miłość się narodziła.
4: Mhm. W moim przypadku historia jest trochę mniej romantyczna. Ja jednak bolałem piłkę, natomiast taki pierwszy, poważniejszy kontakt z badmintonem miałem w liceum. Natomiast to był krótki romans, no tam trwał z pół roku i po liceum wyruszyłem na studiach. No i dopiero po studiach zorientowałem się, że w Sochaczewie jest faktycznie prężnie działająca grupa grająca w badmintona. Zachęciłem wtedy do Radka do powrót, bo znaliśmy się z liceum. No i od tego czasu cały czas niezmiernie, już parę lat gram w tego badmintona.
3: Ja wtedy zobaczyłem, że badminton to nie tylko sport, gdzie można grać przez bramę, tylko że to naprawdę na wyższym poziomie jest zupełnie inna gra. Mhm. Kiedy to trzeba naprawdę włożyć mega dużo siły, szybkości, zawziętości, żeby mieć z tego radość.
2: No właśnie, bo co innego ten badminton, który każdy grywa gdzieś tam na podwórku czy przez bramę, tak jak to ująłeś, a co innego ten na takim poziomie, no, nazwijmy to zawodowym albo prawie zawodowym. Wy też na tym poziomie, to znaczy też bierzecie udział w turniejach, więc gracie nie tylko rekreacyjnie, ale też staracie się zdobyć wynik, czy też poprawiać swoje umiejętności. Opowiedzcie trochę o grupie, do której należycie i o turniejach, w których bierzecie udział.
3: Otóż trenujemy badmintona średnio 2-3 razy w tygodniu w grupie Lotka Sochaczew. To jest grupa działająca już od kilku lat. Trenujemy na szkole podstawowej numer 1. Są też grupy, właśnie trenują dzieciaki, trenują dorośli, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Jak wygląda taki trening zazwyczaj?
4: No, to zależy od dnia, tak? Ale głównie, no bo oczywiście mamy dni, w których po prostu skupiamy się na grze, czyli powiedzmy, że wracamy się z tą presją rywalizacji, no ale głównie też mamy te treningi, na których skupiamy się tylko na szlifowaniu umiejętności, więc wiadomo, jest na początku rozgrzewka, potem tak zwane krótkie, to jest nieodłączny element, to robi się to przez całe chyba życie, bo nawet patrząc na najlepszych zawodników na świecie, to robią to cały czas. No a potem standardowo kolejne jakieś typy uderzeń, których tam jest jakaś ograniczona pula, a na koniec też musi być gierka, jak to zawsze na treningach bywa, dobra zabawa.
3: Trening bez gierki jest niezaliczony. Musi być potem gierka.
2: Zawsze gierka.
3: Zawsze gierka.
4: Musi być.
3: Musi być. To jest ta kwintesencja tego sportu, że rywalizacja, że musi być gierka i odbijamy sobie wtedy.
2: Dlaczego grać w badmintona? Przejdźmy do tego najważniejszego pytania dzisiaj, mam wrażenie. Co jest w tym fajnego i gdybyście mieli kogoś zachęcić, to co byście powiedzieli?
3: Myślę, że każdy może spróbować, począwszy od tego, że bierze rakietkę najtańszą ze sklepu, kupioną naprawdę za drobne pieniążki, idzie sobie na podwórko, bierze kolegę, bierze dziewczynę i sobie odbija. Jeśli sprawia to wam przyjemność, odbijcie sobie tak, żeby ta druga osoba miała problem, żeby szlifować te zagrania, żeby się poruszać, żeby wyjść na świeże powietrze. Jeśli będzie wam sprawiało to przyjemność dalej, zobaczcie, może są jakieś w waszym mieście treningi, może jest grupa, bo myślę, że ten sport w Polsce jest mało popularny i że trzeba naprawdę poszukać, żeby znaleźć taką fajną grupę do uprawiania tego sportu. No i wtedy myślę, że jeśli wam się to spodoba, to na pewno odnajdziecie wiele radości w tym sporcie. Jest zdrowa rywalizacja, jest mega dużo ruchu i na pewno dobrze to każdemu zrobi.
4: Jeszcze mógł dodać, jeżeli ktoś ma ochotę zacząć grać w badmintona, już mówię, przeszedłby ten etap, o którym mówił Radek, czyli postanowił wejść do grupy zawodniczej, gdzieś do jakiegoś klubu, to jeżeli słuchacze chcieliby coś takiego zrobić, to niech nie włączają lepiej meczy badmintona, tylko przejdą się na halę. Ale to jest z prostego względu, że ta gra jest skupiona na dokładności zagrań i ten sport w telewizji przez kształt nie piłki, tylko lotki, wydaje się dużo mniej dynamiczny niż jest z poziomu boiska. I on nie przynosi takiej satysfakcji w oglądaniu. Oczywiście najlepsze momenty z meczów, które trwają 3 minuty, no to potrafią nawet każdego lajka poderwać i powiedzą, wow, ale gra. Natomiast jeżeli się wejdzie dopiero na halę i zmęczy się po tych 20 minutach, gdzie dopiero zobaczymy, że minął pierwszy set, to jest dopiero ta prawdziwa satysfakcja z tej gry.
2: A właśnie, a co was tak osobiście, jakie zagrania najbardziej, największą satysfakcję w was budzą? To jest udany serwis, to jest jakieś udane ścięcie, tutaj mówię z poziomu amatora, oczywiście tak rozmawiamy.
3: To my właśnie chyba we dwóch preferujemy zupełnie inne style. Aha. Ja preferuję właśnie jednak mocne uderzenia, a kolega jest od tych takich zagrań technicznych, od tych takich naprawdę wymagających więcej spokoju, więcej luzu.
2: Bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy trochę, że tych styli jest, co właściwie inna osoba, to inny styl grania w Admitona, czyli to jest teoretycznie gra prosta, ale gdzieś tam każdy ma swoje ulubione ruchy i to jak one też wyglądają, to każdy ma indywidualne.
4: Dokładnie, no wydaje mi się, że też stąd zamiłowanie Azjatów duże do tej gry, gdzie no jednak wiemy, że Azjaci są też dobrze w gry taktyczne, strategiczne typu szachy. Też wydaje mi się, dlatego ta gra w badmintona im tak podchodzi. No i tak jak wspominaliśmy właśnie przed anteną, no to faktycznie kwestia gry stylem na styl jest bardzo ważna, tak? Czyli no są osoby, które skupiają się tylko na mocnej defensywie, są tak zwani super smaczowie, którzy po prostu wszystko co mogą to atakują. No, są też osoby, które będą zaciągać cię pod siatkę i grać krótkie, ewentualnie dropy, czyli to jest takie uderzenie z tyłu kortu, które ma w zamiarze spaść tu za siatkę i sprowokować jakiś błąd blisko niej.
3: Koniec końców wygrywa najsprytniejszy i ten, kto ma najchłodniejszą głowę.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Letnie granie.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Mówiście, że to gra błędów. To też jest bardzo,
3: wygrywa
2: bardzo
3: ten,
2: istotne.
3: Kto właśnie najmniej błędów popełnia. A na wyższych poziomach tych błędów naprawdę popełniają zawodnicy bardzo mało.
2: Przez chwilę właśnie pozostajmy na takich dużych poziomach, wysokich poziomach, albo na takich, jak już by ktoś się w to zaangażował i trenował, to powiedzieliście przed wejściem na antenę coś, co może nie jest oczywiste, czyli o nogach. Nam się czasem wydaje, że ta siła uderzenia jest ważna w badmintonie, że to ręce pracują, a tutaj mówicie mi, że nogi są bardzo istotne. Dlaczego?
3: Praca nóg ogólnie na korcie jest najważniejsza, bo od nóg się wszystko zaczyna tak naprawdę. Cała siła uderzenia idzie nogi, biodro, dopiero potem idzie ramię i dopiero potem idzie ręka. Te uderzenie dopiero na sam koniec, siła jest generowana właśnie z ręki. To wszystko całe ciało wkłada siłę właśnie w uderzenia.
4: Tak, jeżeli można byłoby to porównać do innego sportu, to myślę, że bokserzy by się dobrze tutaj odnaleźli, tak? Mhm. Czyli tak zwany ruch z biodra i żeby ten ciężar ciała pociągnął tą rękę do przodu. Natomiast też, no, jeżeli chodzi o samo ustawianie nóg, to dla naszego bezpieczeństwa też jest to ważne. Jest to bardzo sport kontuzjogenny, jeżeli chodzi o różne zerwania, więc musimy odpowiednio stawiać te nogi, żeby przy mocniejszym, agresywniejszym zrywie, no bo ta gra jest, badminton jest uznawany za najszybszą grę na świecie, tak? Najszybsze lotki potrafią lecieć 500 km na godzinę. No oczywiście sprzeczne jest, w którym momencie jest ta prędkość mierzona, ale tak są mierzone, są takie pomiary, no to wtedy jednak ta kwestia ułożenia nóg, żeby sobie nie zrobić krzywdy, jest też bardzo ważna.
3: I zobaczy, jakbyśmy oglądali właśnie mecz zawodników, to widzimy, że oni nie biegają za tą lotką, tylko się poruszają po tym korcie. Wiedzą, że właśnie idzie prawa noga do przodu i potem oni płynnie po tym korcie się poruszają, niż oni biegają. Bo zobaczylibyśmy teraz grę amatorską. Zawodnicy często próbują gonić za tą lotką, biec, a jednak polega to na tym, żeby się za nią poruszać.
2: Mhm. Rozmawiamy o badmintonie, o grze, którą uprawiacie, którą trenujecie, i trochę o lotce powiedziałeś, to przejdźmy do tej kwestii sprzętowej. Lotki się różnią, różnią się też rakiety. Jakiego rodzaju sprzęt jest nam potrzebny do gry badmintona?
4: To zależy od naszego poziomu zaawansowania oczywiście, natomiast dla własnej wygody i wydaje mi się, że bezpieczeństwa, nie warto oszczędzać, ale też nie warto przestawać w drugą stronę. Jeżeli chcemy pograć sobie gdzieś na ogródku, no to tak z perspektywy już osoby, która trochę gra. Wiadomo, że ta odbijanie rakietką, którą, nie wiem, jeszcze za moich dziecięcych lat można było kupić w kiosku, która miała taki dosyć twardy drucik zamiast naciągu, no to nie przynosiłoby nam satysfakcji, tak? Czy pewnie nieraz wszyscy mieliśmy taką sytuację, że główka lotki nam wbiła się między rakietkę. Więc uważam, że kupno rakietki takiej, w której to się nie zdarza, już jest wystarczające do tego, żeby grać. Tak jak też rozmawialiśmy przed anteną. Ja na pierwszy swój turniej taki już zawodniczy pojechałem za rakietką z popularnego sklepu ze sprzętem sportowym i nie kosztowała ona fortuny, tak? To było, nie wiem, koszt 40 zł czy 50. No jeżeli chodzi o lotki, no to może tutaj Radek opowie.
3: Lotki na początku

0: preferowałbym lotki nylonowe, mniej się niszczą na wietrze czy właśnie na dworze, zachowują się o wiele lepiej, są cięższe. Jednak później gramy już na hali, to większość graczy wybiera jednak lotki piórkowe. Mimo tego, że są droższe, to trajektoria ich lotu jest o wiele płynniejsza, wygodniejsza, one są szybsze, lżejsze i naprawdę płynnie wygląda gra. Mhm. Jednak koszt takiej tuby lotek naprawdę jest dosyć wysoki. To jest chyba najgorsze.
1: To właśnie powiedzieli, że w trakcie takiego meczu potrafi się kilka tych lotek popsuć.
0: W trakcie takiego meczu właśnie potrafią się 2-3 lotki popsuć. A wiadomo, lotka świeża, nowa, bez wyłamanych piórek, zachowuje się o wiele lepiej, płynniej. A tutaj już naderwie się piórko, przeciwnik uderzy, już zachowuje się inaczej. Już może nas tym zagraniem zaskoczyć. Mhm.
1: Przejdźmy do kategorii, ponieważ tak sobie myślę, że pewnie dużo emocji daje i dużo frajdy taka gra parami w debla, czy też w mikście. No, w różny, można grać jeden na jednego, można grać właśnie w debla. Co wy preferujecie, co wy lubicie najbardziej?
0: Ja single.
1: Okay, zdecydowanie. Mimo wszystko.
0: Potem zawsze jestem zły na siebie, aha, a nie przelewam tych emocji jednak na partnera.
1: A, no tak, nie ma na kogo zwalić.
0: Nie ma na kogo zrzucić, dokładnie.
1: Zrzucić.
2: No ja, jeżeli chodzi o preferencje, no to też zdecydowanie singiel, ale no to kwestia też możliwości wybiegania się, no bo uprawiamy sport po to, żeby się zmęczyć, żeby poprawić swoją koordynację, więc ten singiel faktycznie pod tym względem jest dużo fajniejszy, natomiast no ja w porównaniu też do Radka mam trochę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o gry podwójne. Większość czasu też spędzałem na treningach mixtowych. Ma to swoje plusy i minusy, tak jak Radek mówi o wyżywaniu się na partnerach. No oczywiście to jest trochę przesada, ale wiadomo, że...
1: To są te emocje, wiadomo, że to się zawsze pojawiają.
2: Kwestia też, no taka już, to trochę odbiegam od tematu, ale no zdecydowanie też inaczej odbiera się wtedy te mecze, prawda? Bo jednak to zwycięstwo singlowe jest fajne. To pokazuje twoje ego, to podbudowuje ciebie, jesteś dumny sam siebie. Natomiast jeżeli wygrywa się we dwoje, to też jest zawsze super, bo masz tą drugą osobę obok siebie, z którą dzielisz tą radość i to też jest, no na pewno to są w ogóle inne odczucia.
0: Właśnie też można dodać to, że są momenty słabsze i ta druga osoba potrafi wesprzeć, potrafi wyciągnąć nawet przegrany mecz, potrafi w nią wstąpić coś niesamowitego i dzięki temu potrafimy też wygrać.
1: A zdarzają się nieporozumienia, jak się gra w dwie osoby?
0: Oj tak, zdecydowanie leci lotka na środek, aha, i już nie wiadomo.
1: No właśnie, bo to tak myślę, że jak nie wiadomo kto ma czas
0: tak,
1: odebrać.
0: Tak, dokładnie.
1: Pewnie ta komunikacja wtedy też jest istotna, żeby
0: ogólnie nauka gry singlowej, nauka gry deblowej to jest zupełnie inny temat.
2: Tak, mało singlistów jest dobrymi deblistami i w drugą stronę, ale to jest podobne jak chyba w większości sportów rakietowych, tak. Wiadomo, że na takim poziomie amatorskim, o którym my reprezentujemy na co dzień, to też trochę inaczej wygląda. No bo dużo par jest po prostu takich, że dobra singlistka łączy się z dobrym singlistą albo dwóch dobrych singlistów, no i oni są w stanie coś ugrać, tak? Ale to tylko na tym poziomie powiedzmy C, tak? Nie wiem, czy będziemy jeszcze rozmawiać o tych kategoriach, ale na tym najniższym poziomie C, to sprawia już, to może się udać. Już na średnio zaawansowanym i zaawansowanym, czyli B i A, no to takie pary raczej już przepadają.
3: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Pewnie też fajne emocje są, gdy to ego można podbudować, gdy się rywalizuje na turniejach. Wy również rywalizujecie na takich turniejach. Jakie to są turnieje i gdzie są organizowane? Bo wiem, że jeździcie po całej Polsce.
3: Tak, jeździmy po całej Polsce. Szukamy w internecie właśnie lokalnych i ogólnopolskich turniejów, gdzie możemy mierzyć swoje siły. Mhm. To też jest fajne, bo nie dość, że możemy wyruszyć w jakąś podróż, jechać do jakiegoś fajnego miasta, to też przy okazji poznać naprawdę fajnych ludzi, którzy mają podobną zajawkę, no i zmierzyć się z nimi potem na korcie. Też warto dodać, że Sochaczew, Lotka Sochaczew organizuje takie turnieje, gdzie w Polsce naprawdę poziom takiego turnieju organizowanego w Sochaczewie, na hali w Teresinie, to je tutaj organizujemy właśnie, jest naprawdę wysoki. Bardzo dużo chętnych właśnie z całej Polski przyjeżdża i naprawdę bardzo chwali ten turniej organizowany przez Lotkę Sochaczew.
2: Organizacyjnie, ale też poziom po prostu
3: organizacyjnie
2: gry, tak?
3: I poziomowo, dokładnie. Mm-hmm. Poziom gry jest naprawdę wysoki i to, no, też jeżdżąc na turnieje oczekuje się, że gra to też będzie gra. Aha. I też będzie ta organizacja, czyli jakieś zaplecze, jakieś fajne nagrody, poczęstunek, to też jest ważne. To też ważne jest, że jadąc na turniej, fajnie jest mieć takie fajne zaplecze. Mhm.
2: A gdzie jeszcze jest takie zagłębie badmintonowe w naszym kraju?
4: No, nie zaskoczę pewnie nikogo, no bo ten sport nie jest popularny, więc oczywiście te największe ośrodki miejskie. Mamy to szczęście, że mieszkamy blisko Warszawy, więc ogólnie Warszawa jest takim zagłębiem dobrych zawodników, nawet na poziomie amatorskim, czy też zawodowym już. Oczywiście też te miasta okoliczne, czyli Marki, Zielonka. Wiadomo też, no, bywaliśmy na turniejach w Lublinie, Sopocie. Organizowane są też Krakowie, no i też Łódź, tak? Tam jest mocne zaplecze amatorskie, no ale też i zawodowe. Grupa łódzkich uniwersytecka z AZS-u jest drużyną, która występuje na co dzień w pierwszej lidze badmintonowej, no ale aktualnie mistrz Polski jest w Warszawie, na Legii, więc tam teraz urzęduje mistrz Polski.
2: Mistrz Polski, on jest w tej kategorii A, rozumiem, że on gra, tak?
4: To już jest kategoria ponad A,
2: czyli
3: to
2: jeszcze.
3: Ekstraliga, to już jest zupełnie co innego.
4: Ale zawodników, którzy na takim poziomie grają, myślę, że wam można spotkać. No pamiętam w turnieju w Łodzi kiedyś byliśmy, mieliśmy okazję obserwować chłopaka, który grał na poziomie A. No to tak jak rozmawiamy, te poziomy A, B, C są amatorskie, no ale tam się trafił chłopak, który nie przegrał z nikim, no ale jego wyniki to były tam 21 i jego przeciwnik z 10 to chyba żaden nie wyszedł.
3: Właśnie, i jak zobaczyliśmy zawodnika, który już na takim poziomie gra, to wychodząc pewnie na kort naprzeciwko niego, nie wiedzielibyśmy, co się dzieje.
2: Dokładnie. To już ta różnica.
3: To już jest ta różnica, dokładnie. To jest ta szybkość, ta siła, to rozumienie gry.
2: To teraz przejdźmy tak, oczywiście pewnie każdy kojarzy, ale może nie wszyscy tak dokładnie. Krótko o zasadach badmintona, to znaczy punktacja, sety, jak to wygląda?
3: Otóż gra się do dwóch wygranych setów, do 21. Czyli jak ktoś zdobędzie 21, wygrywa set. Chyba że będzie styczność, czyli będzie 21-21, musi być wtedy dwa punkty przewagi. I zazwyczaj 30 punkt kończy. Są też turnieje organizowane, które mają punktację do 15 punktów. W najbliższym czasie ma być takie coś na ogólnoświatowym badmintonie, że ma być zmiana do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Mhm.
2: Czyli to jest cały czas dyscyplina, która po prostu ewoluuje poniekąd
3: tak.
2: Jest dostosowana do tego, żeby jak najfajniej się oglądało i też jak najfajniej rywalizować. To, co również też was charakteryzuje, do tego chcę przejść, to jest to, że chcecie się tą dyscypliną dzielić i dzielicie się w mediach społecznościowych. Skąd ten pomysł?
3: Zawsze lubiliśmy tworzyć głupotki, wstawiać do internetu, a fajnie jest to, że możemy to teraz połączyć ze sportem.
4: Dokładnie, no poziomem sportowym ludzi raczej nie zachęcimy, chociaż na pewno niektórzy chcieliby dojść do takiego poziomu nawet jak my, bo to już jest taki poziom, na którym można satysfakcjonująco pograć na jakichś zawodach i się pobawić dobrze. Nie jest to tylko odbijanie w parku, a jak ktoś ma potrzeby rywalizacji, no to wiadomo, że zawsze będzie szukać tych wyzwań. Natomiast tak, przede wszystkim chcieliśmy zachęcić ludzi, pokazać, że ten sport w Polsce istnieje, no i w taki śmieszny sposób przekazać ludziom tą naszą radość z gry i to zamiłowanie do tego sportu, które też nie zrodziło się od razu, ale z wiekiem dostrzegliśmy plusy tego sportu i tak się w nim zakotwiczyliśmy.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Zobaczyłem rolkę nagraną na sochaczewskich bulwarach, którą nagraliście. Opowiedzcie, co to za rolka, gdzie ją można zobaczyć.
3: Można ją zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Mhm. I pomysłem było to po prostu, żeby losowo spotkane osoby zachęcić do grania w badmintona. Wzięliśmy rakietki, wzięliśmy siatkę, wzięliśmy lotkę, wzięliśmy ekipę znajomych i podchodziliśmy do losowo spotykanych ludzi z chęcią nagrania krótkiej, śmiesznej rolki, po prostu jak odbijają. I zaskoczyło nas to, że ludzie są mega otwarci w Sochaczewie, że każdy z uśmiechem wziął, odbił i miał mega radochę.
2: Mhm, czyli pozytywne reakcje.
3: Pozytywne reakcje, dokładnie.
2: Głównie
3: i to nas zaskoczyło, bo mieliśmy takie sceptyczne nastawienie, że pewnie nikt nie będzie chciał, dobra, nie będziemy robić z siebie głupków, a jednak widzieliśmy, że każdy po kolei ma ochotę zagrać.
2: Mhm. Czyli to też taka misja poniekąd, żeby trochę mówić o tym sporcie i promować.
3: Promować. Może nie misja, może taka po prostu zajawka, że fajne będzie to, że jak ktoś wstanie i zamieni pilot od telewizora na rakietkę, to też będzie fajne.
2: Mhm. W planach kolejne rolki?
3: Tak, w planach kolejne rolki. Chcemy nagrać kolejną część też w Sochaczewie i niedługo wychodzimy właśnie w miasto, bierzemy rakietki, bierzemy siatkę i...
4: Tak, więc słuchacze niech będą czujni, bo mogą być następni.
3: Dokładnie. Nie każdy teraz ćwiczy w domu odbicia, bo będzie weryfikacja.
2: Czyli teraz jak ktoś będzie rzedł po Sochaczewie, to może na was trafić z rakietkami, z siatką.
3: Mogą nie boją następni, nas. Dokładnie. Zawsze. Nie każdy teraz ćwiczy w domu odbicia, bo będzie weryfikacja.
2: Czyli teraz jak ktoś będzie rzedł

0: Posłuchaczewie, to może na was trafić z rakietkami, z siatką, tak?
1: Dokładnie. Jak będzie widział siatkę, niech nie ucieka, tylko niech szykuje swoje ramię, żeby uderzyć mocno w lotkę.
0: Wróćmy jeszcze do tego turnieju, który organizujecie. Opowiedzcie trochę, 20 września, tak?
1: Grand Dokładnie. Prix. 20 września Grand Prix lotki. I Grand Prix polega na tym, że to jest cykl czterech turniejów. Lotka organizuje cztery turnieje, gdzie zawodnicy zbierają punkty za każdy turniej i na ostatnim turnieju jest wielkie podliczenie tych punktów i wygrani w poszczególnych kategoriach zdobywają nagrody.
0: I można się zapisywać na ten turniej? Będzie można?
2: Pewnie, że można. Są kategorie przygotowane dla wszystkich, czyli u nas będą te najbardziej popularne C, B, A. Będzie też chyba kategoria wiekowa 45+, nie chyba, tylko na pewno. Oczywiście kategorie też deblowe, mixtowe, też we wszystkich możliwych poziomach rozgrywki, że tak powiem.
0: To już zapowiedzieliśmy, to teraz tak na koniec powiedzcie, jakie macie plany, jeszcze marzenia związane z waszą pasją? Czy macie jakieś takie plany długoletnie albo w najbliższym czasie?
1: Chyba po prostu najbardziej chcę, żeby nam zdrowie dopisywało, żeby te zdrowie mogło pozwolić na to, żebyśmy mogli grać, bo jak jest zdrowie, to będzie wszystko. Resztę sobie po prostu kupimy.
2: Okej. Okay. Albo wywalczymy na korcie. No nie, ciężko, tak jak gramy już amatorsko, no to takim powiedzmy, że creme de la creme, zwieńczeniem tej amatorskiej przygody, od karierą tego nie można nazwać, byłoby po prostu zdobycie medalu amatorskich mistrzostw polskich. To jest taka duża impreza organizowana raz w roku. Jest na nią przetarg, więc nie wiadomo, gdzie odbędzie się następna edycja. No ale jest to takie możliwość poczucia tej adrenaliny, tego, co czują prawdziwi zawodnicy, bo nie oszukując się, te turnieje, które my sobie organizujemy, na które my wybudowamy, no to tam przeważnie jest sędzia na korcie, albo go nie ma, albo sobie sędziujemy sami nawzajem. No wiadomo, jak to jest na amatorskich rozgrywkach.
1: Czasem są spory.
2: Tak. Natomiast takie amatorskie mistrzostwa Polski, no to jest bardzo fajna impreza, bo na nią przyjeżdżają sędziowie, którzy kończą kursy sędziowskie, więc mamy tą możliwość, że nie musimy się skupiać na liczeniu punktów i na kłótni z rywalem, czy był out, czy nie był, czy była siatka, czy linia. Mamy wtedy też możliwość zobaczenia siebie, bo te mistrzostwa są transmitowane na żywo w internecie, więc też mama zawsze dumna, bo może zobaczyć syna, jak gra w kometkę. No i też wyniki na żywo można śledzić, tak? Więc, ale akurat śledzenie wyników na żywo to jest o tyle fajne, na przykład tych amatorskich rozgrywkach, że możemy się tym chwalić, bo to jest ogólnodostępna platforma, gdzie te wyniki są na żywo transmitowane zawsze.
0: Czyli nie ma pay-per-view i nie czeka się
1: nie.
0: Wiele czasu, że się wyniki pojawią.
1: Wszystko jest na żywo, wszystko także...
2: Tak, chyba, że internet się zwiesi.
1: Tak, no wiadomo.
0: To się zdarza.
1: Problemy techniczne, jak zawsze.
0: Czyli kometka to jest to samo, badminton.
1: Znaczy kometka to jest takie prześmiewcze trochę nazywanie badmintona, ale używamy tego, bo...
2: Nie obrażamy się na to.
1: Tak,
0: okej, nie obrażacie się na to.
2: Każdy nie gra w to, co chce, ważne, żeby robił to dobrze i tak, żeby sprawiało mu radość.
1: Dokładnie, żeby mu sprawiało przede wszystkim radość.
0: No i to myślę, że główna puenta naszej rozmowy, że jeśli to może być wasz sposób na spędzenie czasu, no to warto próbować. A o badmintonie w audycji Zajerani w Radiu Słuchaczy opowiadali Radosław Bednarski i Szymon Mikołajczyk. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo
2: serdecznie.
1: Dziękujemy
2: również. Do usłyszenia.
1: Widzimy się na kortach.
3: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Wet, wet, wet na koniec 18 muzycznie. Za chwilę wiadomości o 19, a w nich o tym, że Polska jest wśród największych gospodarek Unii Europejskiej.
1: Radio Sochaczek. Gramy wakacyjne przeboje.
2: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
0: Jest 19. W Radiu Sochaczew pora na wiadomości. Zapraszam.
6: Co z rządową obniżką cen paliw? Eksperci są dobrej myśli. Była premier ukarana przez prokuraturę, powiemy za co. Polska wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
7: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
6: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT. Ale to i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówi Szydło.
8: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
6: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkody majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Prokuratura i policja wyjaśniają tymczasem sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprayem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Na koniec jeszcze doskonałe wieści. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
0: 3:19, tu letnie granie w Radiu Sochaczew, a dziś 6 sierpnia, czwartek. Jakub, Oktawian i Sława obchodzą imieniny i składamy najlepsze życzenia imieninowe. Kłaniamy się również dzisiejszym jubilatom. Światowy Dzień Świeżego Oddechu dziś mamy w kalendarzu, a w przysłowiach czytamy, że w przemienienie pańskie są burze szatańskie. U nas bezburzowo na razie, oby tak zostało, ale pokropić chyba na pokropi. Ale to jest akurat na plus. 4:19, Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: 20 po 19 na zegarach, słuchacie Radia Sochaczew. Wczoraj z Sochaczewa, a dziś oficjalnie już z Łowicza wyruszyła 31. Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę. My mamy tam swojego przedstawiciela, z którym rozmawialiśmy przed wyruszeniem na szlak.
1: Witam i pozdrawiam z Łowickiej Pieszo Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę. Nastroje wszystkich uczestników są jak najbardziej pozytywne. Wszyscy idą zwartą, rozśpiewaną grupą, no i wszyscy chcą w ten sposób właśnie wielbić Boga muzyką, słowami, i wszyscy tutaj zdecydowanie znają swoje intencje, znają swój cel. Na pewno jeszcze do tego tematu nieraz będziemy wracać na naszej antenie. Za chwilę ruszamy w dalszą drogę. Oskar Tomczyk, kłaniam się.
0: Oskar, tam jak najmniej odcisków ci życzymy.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: O 20:00, no jazz, taki mniej pozytywny jak utwór Sanach, mamy w ostatnich dniach z elektrycznymi hulajnogami. Przypomnę, że w gminie Bednary zginął kilka dni temu 11-letni chłopiec, a my na tu słuchacze.pl wstawiliśmy nagranie kolei mazowieckich z Bożej Woli, czyli miejscowości między Sochaczewem a Błonią. Nieodpowiedzialny nastolatek o mało nie wjechał pod pociąg, mimo opuszczonych pół rogatek. Zobaczcie to na tusochacze.pl. Przypominamy, że teraz jest obowiązek do 16 roku życia jeździć na hulajnogach w kasku.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Zbliżamy się do 20 za chwilę wiadomości, a w nich o słabnącym poparciu dla prezydenta FIFA. Dowiecie się dlaczego.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata.
5: Żar z nieba, kolejne rekordy na Węgrzech, w Polsce ograniczenia na kolei. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, mówią tymczasem eksperci. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Marcin Krzemiński. W Budapeszcie padł dziś nowy ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury. Słupki rtęci około 15 wykazały w węgierskiej stolicy 41,6 stopnia, przekazał portal Telex. Poprzedni rekord ustanowiono dzień wcześniej i był niższy o zaledwie 0,2 stopnia. Fala upałów na Węgrzech ma osłabnąć w weekend. W Polsce najgoręcej dziś o 18 było w Rzeszowie i Zamościu prawie 35,5 stopnia. Do tego ze względu na wysokie temperatury obowiązują ograniczenia prędkości na 4 odcinkach linii kolejowych. Tak jak informują Polskie Linie Kolejowe, trasy w części Wrocławia, a także odcinki Augustów Szczepki i Piwniczna Muszyna. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozuje tymczasem ekspert. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrza napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
5: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one niebezpieczniejsze.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Nie żyje Polak, który wczoraj spadł w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, a opiekę nad ciałem przejęli funkcjonariusze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
7: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
5: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Lemmen wyprzedził Włocha Christiana Scaroniego. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce ze stratą 21 sekund. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 kilometrów. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. Ostatnia z polskich tenisistek, która dotarła dotarła do tego etapu rywalizacji, przegrała z Amerykanką Carol Yang Suchli 6-3, 6-7, 1-6. W Warszawie w rywalizacji pozostały jeszcze polskie deblistki, w tym Falkowska, a także para Alicja Rosolska, Martyna Kubka. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
7: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
8: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.

0: Tak, gramy w czwartkowe popołudnie, jutro piątek, weekendu początek, a na weekend synoptycy zapowiadają też dosyć wysokie temperatury. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pamiętać o tym, żeby dobrze się nawadniać. Tymczasem okazuje się, że ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki, czyli 2,5 litra dziennie, tak podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenia, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Do muzyki za chwilę wrócimy w Radiu Sochaczew. Tymczasem zbliża się tegoroczna edycja półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Kiedy się odbędzie i jak można się zapisać, wyjaśnia Klaudia Barańska z Mosiru.
1: Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzury odbędzie się 30 sierpnia, czyli zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad, łączy sport z pamięcią o bohaterach bitwy nad Bzurą. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie Mosir w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
2: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: mówiłem już o zapisach na półmaraton szlakiem walk nad Bzurą, a zaraz po nim najstarszy rajd rowerowy po ziemi sochaczewskiej. Na to wydarzenie zaprasza Maciej Małecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Wystartujemy w tym roku rajdem z Placu Kościuszki, na którym się znajdujemy. W sobotę 5 września pojedziemy do Młodzieszyna, gdzie w pięknym parku przy stawie, przy domu nauczyciela dawnym będzie piknik rodzinny, ale żeby wystartować w rajdzie, trzeba się zapisać na rajd rowerowy. Zapisy na rajd rowerowy, jubileuszowy, bo edycja 25 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Sochaczewie do 27 sierpnia.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Letnie granie. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.